Love is everywhere.

Bisa udah.

walki. Leżaki, fajki, parki. Leżaki, fajki. Ja na pół schowanek. Ręce w kieszeni, parki.

wyłączam.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Lśnię.

co daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem, dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie. Ile chcecie, dla was rozciągam.

wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

0: after that.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

proszę ja włas, nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet tyś i błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was. Może robić

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Witam Was serdecznie. Mamy niedzielę 14 czerwca. Minęła właśnie godzina 18. Widzę, że już na Facebooku aktywnie. Minęła właśnie godzina 18, co oznacza, że zaczynamy kolejne spotkanie z listą przebojów Fast Forward Charts. No ostatnio to tak troszkę chodzę w kratkę, jak to pani mówiła w szkole, jak to narzekała pani w szkole na tych, którzy różnie sobie chodzili na lekcje. No bo tydzień temu listy nie było, bo wracałem z Mystic Festiwalu, a no szanowne PKP załatwiła nam powrót pełen wrażeń. Chociaż nawet jakbym wrócił na czas, to i tak byłoby mi ciężko audycję przeprowadzić, więc przepraszam, że mnie nie było. Będzie też kolejne ogłoszenie dotyczące następnych list Fast Forward Charts, ale to może jak trochę więcej ludzi się zbierze, może powiem trochę później, zostawię jeszcze, podtrzymam tu was jeszcze w niepewności. Mogę tylko uspokoić, spokojnie, lista przebojów się nie kończy. To nie jest ostatnie notowanie, będziemy dalej układać notowania, będziemy dalej wyszukiwać nowości, wy będziecie, mam nadzieję, dalej głosować i tak to będzie działało. No jak zawsze powiedziałem pierwsze zdanie bez przedstawienia się, więc może teraz wypadałoby się przedstawić. Listę będzie prowadził i realizował, będę prowadził i realizował ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję, że przyszliście, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dzisiaj do samego końca, czyli do numeru 1, albo jak mówi ramówka, do 20.30, ale już jeśli wiecie, słuchacie regularnie, to wiecie, że to rzadko jest godzina 20.30 ostatnio. facebook.com/fastforwardcharts, tu oczywiście możecie pisać, możecie listę komentować, możecie podpisywać listę obecności. Ja właśnie do tej listy obecności idę i już widzę, że są z nami. Może zacznę od pani, Ewa i Viola z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że pomimo, w sumie to akurat pogoda to nie zachęca dzisiaj do wychodzenia na dwór. W Warszawie to tak zimno i pada. To serce w środku Europy, jak to śpiewał Kazik swego czasu. W Warszawie 15 stopni właśnie i pada. Z tego co wiem, na Pomorzu też deszczowo. A ciekaw jestem jak w Łodzi. Ciekaw jest też jestem jak we Wrocławiu, bo tam słucha nas Żaneta. Pisze, hejka naklejka. Akurat dzisiaj podczas słuchania robię bransoletki, które będę rozdawać przed koncertem G-Luki. Zaczęłam je robić dwa dni po ogłoszeniu ich koncertu i póki co bilet na 14 września już mam zakupiony. Z tego co pamiętam, G-Luka 13 września w Krakowie i 14 września w... I tutaj klubu nie pamiętam. Chyba Progresja w Warszawie. No i proszę bardzo, i realiz... I już redaktor musi sprawdzić pierwszą rzecz dzisiaj. G-Luka szukamy. Chociaż oni chyba na Facebooku to się nie chwalą. A nie, jest. A przepraszam, w Warszawie w klubie Niebo, w Krakowie w klubie Kwadrat. 13 września w Krakowie, 14 września w Warszawie. Koncerty G-Luki. No tak ja mówiłem, że też jestem ciekawy. Też jestem ciekawy właśnie jak brzmi koncert G-Luki na żywo, więc też bilet zakupiłem, też 14 września się wybiorę. Klub Niebo, Żaneta już mi napisała, to bardzo dziękuję. Tomasz z Żor, pozdrawiam, pozdrowionka serdeczne dla wszystkich. Widzę, że Tomasz też udostępnia u siebie audycję, bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie nas więcej do słuchania dzisiejszej listy. I jest z nami również Agnieszka z Zamościa, więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Dziękuję, że wpadliście w ten niedzielny wieczór. Pogoda nie zachęca, ale ja trochę no, muszę się liczyć z tym, że jak jest lato, to i słuchalność będzie ciutkę mniejsza niż zwykle. facebook.com/fastforwardcharts. Szanowny Facebook mi się właśnie zawiesił, to może jest czas, żeby zapowiedzieć pierwszą propozycję. A na pierwszy ogień dzisiaj można by powiedzieć, że powrócił. Powrócił ten, którego imienia wymawiać nie wolno, ale ja je wymówię. One Assassination Under God. To był album Merlina Mansona, który wydał w listopadzie 2024 roku. Zagrał też koncert w Warszawie, który rozszedł się w sekundę, z tego co pamiętam. Bardzo szybko bilety się rozeszły i się nie udało na ten koncert załapać. Na następny, mówiąc szczerze, nie próbowałem. Następny będzie grał w Łodzi. 18 lipca. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, nie wiem, czy bilety jeszcze są, musiałbym sprawdzić. No a Marilyn Manson idzie za ciosem i kolejny album będzie się nazywał One Assassination Under God Chapter 2. Czyli drugi rozdział jego dzieła z poprzedniego, a w zasadzie to jeszcze poprzedniego roku, bo to był rok 2024. Ten sam zespół, ten sam duet, znaczy to samo trio, które pracowało przy poprzednim albumie, pracuje również przy tym. W sumie te utwory powstały przy pracy nad właśnie poprzednim albumem, więc może dlatego taka kontynuacja. Exit Wound to pierwszy singiel z tej płyty i to też nasza pierwsza propozycja.

Marilyn Manson i Exit Wound to pierwszy singiel z drugiego rozdziału płyty One Assassination Under God. Płyta ukaże się 14 sierpnia, bo jeszcze o tym nie mówiłem, a 18 lipca koncert w Atlas Arenie w Łodzi, gdzie supportować Marilyna Mansona będą Wolves. Tak się zespół nazywa. Viola pisze, że w Łodzi póki co słonecznie, ale też wietrznie. No, czyli to tak zwana rodzicielska pogoda, czyli jak jest ciepło i jest wiatr, to jest zimno. Jak to często moja mama mawiała. Viola nam napisała, że w Łodzi słonecznie. Ciekaw jestem, jaka pogoda też i u was. Za to Katarzyna ze Zgierza również dołączyła do grona słuchających. Jest z nami również Ewa z Warszawy. Witam i pozdrawiam wszystkich przy dźwiękach Mansona, no a Manson wrócił z nowym singlem. I też jest kolega Bartosz z Żoliborza, który 2 tygodnie temu do nas napisał, że również słucha i również z Radioaktywnego, więc pozdrawiam serdecznie. To już chyba wszystkich póki co przedstawiłem. Oczywiście jeśli jeszcze ktoś słucha, a jeszcze się nie wpisał na listę obecności, to serdecznie zapraszam i serdecznie polecam. Kolejny singiel przed nami. Teraz lubimy Fast Forward Charts Finlandię, ale to ten w sensie, że zespoły z Finlandii, a nie inne tutaj produkty spożywcze. Jest kolejny zespół fiński w propozycjach do Fast Forward Charts. No i można by powiedzieć, że inna postać z świata rocka przybiła swoją pieczątkę, bo towarzyszyć zespołowi Without Warning. To jest zespół z Finlandii z Miszą na wokalu, z charakterystyczną wokalistką, która naprawdę potrafi growlować i za chwilę to usłyszycie. Michaela Tuomenoksa. Tak to się chyba czyta po fińsku, tak nazywa się ta pani, która za chwilę zaśpiewa z zespołem Without Warning, a razem z nią będzie śpiewał Chris Harms z zespołu Lord of the Lost, który również sobie trochę pogrowluje i usłyszycie growlującego Chrisa Harmsa. To naprawdę będzie warto usłyszeć. Breed, tak nazywa się ten utwór. Without Warning to zespół.

Without Warning z utworem Breed i razem i tutaj zespołowi towarzyszy Chris Harms z zespołu Lord of the Lost. Nadawaliby się na Mystic Festival, na którym nawet byłem tydzień temu, to już wspominałem. Swego czasu Lord of the Lost nawet tam byli. No ale chyba, znaczy to chyba była historia dokładnie taka, że mieli być, ale nie udało im się dojechać ze względu na protesty pod Mystikiem. Taką historię słyszałem, ale tutaj możecie mnie sprostować. Żaneta pisze, że u mnie mocno padało przed chwilą, a teraz wyszło słoneczko. A w Warszawie chyba odwrotna historia, bo możecie usłyszeć, że deszcz za oknem pada. Albo nie, bo być może mikrofon to wycina. Pozwolicie, że okno zamknę w studio? Od razu lepiej. Bartosz napisał. Aktywacja środowa miała ponad miesięczną przerwę, a być może mi dopiero w przyszłą środę uda się przybyć na audycję, jeśli obowiązki pracy w szkole, rada pedagogiczna z zatwierdzaniem ocen pozwolą. No to widzę, że kolega Bartosz nauczyciel. Pozdrawiamy serdecznie. Bartek z Żoliborza. Przy okazji sobie odświeżyłem odcinek programu Hugo z 14 czerwca 2008 roku. Szkoda, że programu już nie ma, ale może na fali nostalgii jest szansa, aby wrócił. A słowa pisze, spacerując na Żoliborzu obok klubu, w którym obchodzone były uroczystości tysięcznego wydania listy. Znajduje się też tam ulubiona pizzeria z czasów dzieciństwa, czyli lokal Potocka 21, tak? Faktycznie jest w po sąsiedzku. Jak swego czasu mieszkałem blisko potoku, to nawet zdarzało mi się stamtąd pizzę zamawiać, a w Warszawie burza, bo właśnie błysnęło. Nazywana przez okolicznych mieszkańców garażem ze względu na fakt, że znajduje się w przebudowanym garażu domku jednorodzinnego właściciela. U mnie zaczyna padać. No u nas burza, ale że Żoliborz to w Warszawie, to pewnie u nas pogoda będzie podobna. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze zerknę na listę obecności, a widzę, że dołączyli do nas też kolega Tomasz Tomek z Radomia i Viola z Kalet na Śląsku, więc pozdrawiamy Kalety serdecznie. Akurat często właśnie od naszych słuchaczy z Kalet przychodzą propozycje z Finlandii, no to Without Warning akurat przed chwilą było. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze wiadomości. A my pozostaniemy w Skandynawii, ale tym razem Szwecja. Don't go in the forest. Tak nas ostrzegali w poprzednie Halloween, bo wydali wtedy akurat swoją kolejną płytę. To zespół Avatar. Jeszcze wcześniej grali jako support grupy Iron Maiden na Stadionie Narodowym. Przyjechali też na kilka, znaczy dokładnie na jeden koncert w Polsce. I jeszcze pewnie nie raz o nich usłyszymy, zwłaszcza że ten utwór Crying Fire powstał jeszcze właśnie na sesji, przy sesji nagraniowej płyty właśnie Don't Go in the Forest, ale panowie uznali, że jest tak dobry, że zostawią go na później. No i postanowili go zaprezentować właśnie teraz. Crying

Avatar i Crying Fire to taka rozgrzewka albo przypomnienie o sobie po płycie Don't Go in the Forest, ale coś czuję, że też tutaj kolejny album albo może i kontynuacja poprzedniego się szykuje od zespołu Avatar. Panowie to mocno teraz zajęci do końca roku, bo będą w trasach koncertowych. Widziałem, że trasa koncertowa i w Ameryce, potem nawet Australia, no a na koniec roku przyjadą do Europy i w zasadzie jeśli ktoś ma ochotę się wybrać na żywo na zespół Avatar, to 19 grudnia zagrają we Wrocławiu w klubie A2. To będzie taki koncert na gwiazdkę w sumie, bo to 19 grudnia to już blisko. Albo koncert, żeby się oderwać od całej tej świątecznej gonitwy i posłuchać sobie zespołu Avatar na żywo, na przykład śpiewającego utwór Crying Fire, który u nas dziś w propozycjach. facebook.com/fastforwardcharts. Do grona słuchaczy dołączył kolega Paweł Sosnowca. Więc pozdrawiamy Sosnowiec serdecznie. A Katarzyna ze Zgierza pisze, pochwalę się, wczorajszy koncert super, koncert zespołu Kingsfear, jeśli dobrze widzę, bo widzę tutaj płytę grupy Kingsfear, ale też płytę grupy My Utopia, więc obydwa grane na Fast Forward Charts, obydwa znane u nas. Więc widzę, że tutaj zakupy zrobione na koncercie. Zaskoczona pozytywnie, zupełnie nie znałam tych zespołów. W piątek byłam na Ironhead, też pozytywny odbiór, mimo że dużo osób nie lubi tej kapeli. Tomasz pisze, że akurat ja lubię Ironhead. Ja szczerze mówiąc też darzę sympatią, bardzo podoba mi się ten wokal. Brzmi ciekawie, a i często ciekawe teksty. Czekamy na coś nowego też od Ironhead. Kingsfear byli w ostatnim notowaniu, czy w tym będą, to zobaczymy. facebook.com/fastforwardcharts. O osobach na liście obecności już mówiłem. No to chyba mogę przejść do kolejnej propozycji. Mamy same zagraniczne póki co, no to teraz będzie propozycja z Polski. I jak wcześniej mówiłem o znaku jakości od Chrisa Harmsa z Lord of the Lost, to przy Without Warning, druga propozycja to właśnie była, to teraz też mamy znak jakości, ale tym razem od Ani Ortodox, zespołu Kloster Keller, ponieważ zespół Atma, raz, że ja ich poznałem, jak grali jako support właśnie grupy Kloster Keller w listopadzie, w Proximie, wtedy Kloster Keller promowali Argento. Jeszcze raz potem wystąpili w maju, ale tu już supportował kto inny, supportowali PIO. No i Ania Ortodox ma też zwyczaj zapraszania na scenę jedną z wokalistek, które akurat uczy, bo Ania Ortodox też uczy wokalu takiego metalowego. Więc być może jeszcze sporo tutaj uczennic ma nam do zaprezentowania, a i te uczennice potem trafią do zespołów i właśnie będziemy mogli słuchać nowych zespołów na antenie. Zespół Atma przed nami. A-T-H-M-A, tak się pisze. Supportowali właśnie Kloster Keller i wokalistka Katarzyna Bloch również zaśpiewała jeden utwór, jeśli dobrze pamiętam, tylko nie pamiętam już dokładnie, który. Atma to Katarzyna Bloch właśnie na wokalu, Piotr Solnica na gitarze, swoją drogą Adam Najman na perkusji, syn Ani Ortodox, no i też na perkusji również w zespole Kloster Keller teraz. Łukasz Adamkiewicz na gitarze basowej i Piotr Balasiewicz na klawiszach. W objęciu gwiazd, tak nazywa się ten utwór i to nasza czwarta propozycja.

Atma w objęciu gwiazd to czwarta propozycja, jedyna polska propozycja w dzisiejszym zestawie. Zobaczymy, jak się przyjmie. Mam nadzieję, że spodoba wam się i będzie można posłuchać jej w następnych notowaniach. Oczywiście, że właśnie tak. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście czekam na wasze komentarze i walczę właśnie z Facebookiem, żeby mi najnowsze komentarze wyświetlił i mam nadzieję, że mi się to uda. Właśnie, kolejna propozycja teraz. Jak na początku ich posłuchałem, to myślałem, że to na pewno jakiś nordycki zespół, na pewno jakaś Skandynawia, na pewno ktoś ze Skandynawii i jeszcze taki właśnie mocno nawiązują do takich, można by powiedzieć, historii Wikingów, taki mocno skandynawski folklor i w teledysku, i w samej muzyce. Zespół nazywa się Skald, ale jak sobie przeczytałem, to okazało się, że oni są z Francji. Ale śpiewają właśnie po staronordycku i na przykład ich najnowszy album Draumakona oznacza kobietę ze snów i jest to właśnie utwór o losach właśnie kobiet, które musiały jakby radzić sobie z życiem wśród Wikingów. Tak to właśnie, taką tematykę teraz zespół Skald przyjęli. 25 września wydadzą swój kolejny album, który będzie nazywał się Orlog. I tutaj jeszcze warto przyjrzeć się pisowni, bo tu mamy takie O przekreślone, RL, O z takim ogonkiem jak przy on i G. I to faktycznie jest to zespół staronorweski, jest to język z staronorweski, czy staronordycki raczej. Zespół Skald też będą towarzyszyć w trasie koncertowej zespołowi The Who, po tym jak już właśnie wydadzą płytę Orlok, to 25 września, a 19 i 20 października zagrają w Stodole w Warszawie, właśnie supportując The Who. Więc jeśli wam się ta muzyka spodoba, a mówiąc szczerze, ostatnie The Who mi trochę nie podeszło, to wam się przyznam, ale jak usłyszałem Skald, to zaczynam się zastanawiać, czy się właśnie na jeden z tych koncertów nie wybiorę. Draumakona, czyli kobieta ze snów zespołu Skald, to ostatnia propozycja.

Skald i Draumakona, czyli kobieta ze snów po staronordycku. To była ostatnia, piąta propozycja do Fast Forward Charts. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30. Jeśli oczywiście macie ochotę usłyszeć je w kolejnych notowaniach Fast Forward Charts, to zapraszam do głosowania po godzinie 20.30 albo raczej po zagraniu numeru 1 dzisiejszego 1005 notowania Fast Forward Charts. To będzie można głosować na dowolną liczbę utworów codziennie. No i właśnie, jeśli chodzi o następne notowania listy przełojów Fast Forward Charts, to tutaj ważne ogłoszenie, bo następne notowanie nie będzie co tydzień, ale nie będzie za tydzień, ale od początku. No tak się złożyło mi teraz, że 3 następne niedziele mi trochę wypadają z planu. No za tydzień wybieram się na wesele na drugi koniec Polski, więc no nie będę mógł ani przeliczyć notowania, ani go tutaj poprowadzić. Więc no siłą rzeczy nowego notowania za tydzień nie będzie. I myślałem, co tutaj z tym faktem zrobić, zwłaszcza, że na następne 2 niedziele będę na urlopie też poza Polską, więc tutaj też będzie ciężko i wymyśliłem coś takiego. Dajcie znać, jak wam się plan podoba, albo też możecie sobie teraz właśnie wyjąć kalendarzyk i pozaznaczać odpowiednie daty. I sobie porobić notatki, żeby nie zapomnieć, chociaż ja jeszcze będę wszystko przypominał na Facebooku. Więc tak, za tydzień listy nie będzie, będzie na antenie poleci pewnie jakaś audycja archiwalna, żeby właśnie zapełnić antenę. Następne notowanie ukaże się na stronie fastforwardchart.com wyjątkowo w piątek 26 czerwca, tak żeby po prostu jak najwięcej głosów zebrać i z jak największej ilości głosów zrobić notowanie i też dać sobie czas na znalezienie propozycji do kolejnego notowania. I to notowanie poleci jako playlista na antenie 28 czerwca. Ale 26 czerwca wieczorem będzie już na stronie, będzie już można wtedy zacząć w piątek głosować. 5 lipca pewnie znów dam audycję archiwalną. No i następne notowanie na żywo na antenie już 12 lipca w niedzielę. Więc tak, następne notowanie 1006 będzie 26 czerwca, 1006 będzie tylko na stronie albo w formie playlisty na antenie, to 26 czerwca na stronie i 28 na antenie, a 12 lipca następne notowanie już w radiu, notowanie 1007. Mam nadzieję, że nie poplątałem, mam nadzieję, że powiedziałem wszystko, co powinienem powiedzieć i mam nadzieję też, że oczywiście słyszymy się i dziś, i w następnych notowaniach. Mam też nadzieję, że będziecie głosować i układać listę dalej. Chociaż ja wiem, że jak nie ma listy w radiu, to pewnie troszkę jakby się zapomina o głosowaniu wtedy, jakby ja to rozumiem. Ale no tutaj muszę was poinformować, no nie jestem w stanie rozwiązać tej sytuacji inaczej. Mam nadzieję, że oczywiście się słyszymy i mam nadzieję, że lista Fast Forward Charts będzie trwać, jak to Tomasz napisał po zlocie, do końca świata i o jeden dzień dłużej. Taką też mam nadzieję i taki mam plan. facebook.com/fastforwardcharts. Jak już dałem ogłoszenie, to może zanim przejdę do notowania, to przywitam kolejnych słuchaczy na liście. Jest z nami Ania z Drawska-Pomorskiego. Ania jest co tydzień prawie, że za każdym razem ją widzę, więc pozdrawiam serdecznie Drawsko-Pomorskie. Ciekaw jestem, jak tam pogoda. Jest kolega Piotr. No nie jest, nie ma napisane skąd jest, ale z pewnego zespołu, który też jakiś czas temu graliśmy w Fast Forward Charts. Pozdrawiam serdecznie. No i jest Kornelia z Kalet na Śląsku, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, że Kalety w komplecie. Kornelia jak zwykle z kawą i ciastkiem do nas, więc i ciastkiem się chętnie poczęstuje i kawy chętnie się napije. facebook.com/fastforwardcharts. Zapraszam kolejnych słuchaczy do podpisywania listy obecności i również do tego, żeby dać znać, jak słucha wam się listy, co robicie przy liście, albo nawet jak pogoda dzisiaj u was.
25 utworów w 1005 notowaniu Fast Forward Charts, 25 utworów to tak jak co tydzień, a składają się na nie 5 awansów, 10 spadków, 6 utworów, które pozostało bez zmian. No ciekawe notowanie, bo to aż 6 utworów nie zmieniło pozycji, 3 nowości i jednemu utworowi udało się wrócić. Na miejscu 25 zaczynamy od Japonii. Diren Gray, Kaijin Nikisu. 6 raz na liście, ale dzisiaj spadek z 20 na 25.

Na 25. w 1005 notowaniu Fast Forward Charts zespół Diren Grey z utworem Kaijin Nikisu. To z 20 na 25 po 6 tygodniach na liście. No i strefy spadkowej ciąg dalszy. Tutaj spadek już dużo mocniejszy. 14 oczek w dół z 10 na 24. Seni z utworem Skoro tak kochasz mnie. Po 2 tygodniach na liście. No mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli go usłyszeć.

No święci nie jesteśmy, zwłaszcza jeśli pozwalamy Seniemu tak spadać. 14 oczek w dół z 10 na 24 po dwóch tygodniach na liście. No ja mam nadzieję, że w następnych notowaniach, nawet tych nieemitowanych, ten trend się odwróci. Chociaż co ja mówię o notowaniach, to jedno będzie nieemitowane przecież 26 czerwca. A dołączył do nas właśnie Arek z Łodzi, więc Łódź jak zwykle licznie nas słucha. Pogoda w Drawsku, to pisze Ania, beznadziejna, szaro, buro, ponuro i deszczowo, przez to musiałam odwołać grilla. No przykro, no smutno trochę, że grill się nie udał. No ja wiem, że w sumie marne to może pocieszenie, ale mam nadzieję, że chociaż może lista jakoś ten smutek ukoi. A muzyka łagodzi obyczaje, więc mam nadzieję, że chociaż może tak będę mógł pocieszyć. facebook.com/fastforwardcharts, 23 utwory do końca. Szkoda, że w Polsce nie zagrają, ale jak jadę do Grecji, to tam akurat właśnie 28 czerwca będą grać Black Veil Brides z utworem Vindicate. Niestety dzisiaj 7 oczek w dół z 16 na 23.

Black Veil Brides i Vindicate. To niestety spadek o 7 oczek z 16 na 23 po 9 tygodniach na liście. Żaneta pyta, Jezu, co tu tyle spadków dzisiaj? No, strefa spadkowa zapowiada się dzisiaj dosyć mocno. Niestety 10 spadków mamy, a tylko 5 awansów, ale też 6 utworów, które pozostały bez zmian. A Black Veil Brides wystąpili na Rockin Park bodajże w Niemczech i ich występ jest bardzo dobrze oceniany. W sumie żałuję, że może, że nie załapali się na Mystic Festival. Mogliby tam pasować. Może dlatego Mystic Festival chce być większy rok temu, bo za rok będą już na Letnisku i tam będzie więcej scen, no i może więcej zespołów przyjedzie. Bo na przykład też Bloodywood byli na Rockin Park i też byli bardzo dobrze ocenieni. No ja mam nadzieję zobaczyć ich w Grecji, właśnie jak tam będziemy z Natalią pod koniec czerwca. Przepraszam, facebook.com/fastforwardcharts. Ewa pisze, jak to Vindicate wpada w ucho. No bardzo dziękuję, no szkoda, że spada. Mam nadzieję, że awansuje jeszcze w następnych notowaniach. Następny utwór to dopiero spadek. Szkoda, że aż tak mocny. Najmocniejszy w dzisiejszym notowaniu. 18 oczek w dół. Z 4 na 22. No i jeszcze dopowiem. Dzisiaj, tuż przed zamknięciem głosowania, przyszedł głos, który uratował ten utwór, bo ten utwór by się znalazł poza listą, gdyby nie ten głos. Szum. Tak panowie, znaczy nie panowie, bo to akurat pani na wokalu. Tak pankowcy się nazywają. Z płyty Krzyk z utworem Nie ma. Z 4 na 22.

No mam, mam nadzieję, że nie będzie można tak powiedzieć o tym utworze w następnych notowaniach, bo fajnie by było, jakby jednak był. Szum to zespół, Nie ma to utwór z 4 na 22, co jest największym spadkiem w 1005 notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że dołączają nowi słuchacze, dołączają zespoły. Zespół Solum właśnie się oznaczył, że również słucha, więc pozdrawiamy serdecznie. I kolega Piotr z Warszawy również z nami jest, więc też pozdrawiam serdecznie. Fajnie to, że już coraz więcej osób słucha nas też i w Warszawie. W Warszawie też zagrają The Warning. To już 30 czerwca, to już za, jeśli dobrze liczę, 2,5 tygodnia. Na letniej scenie progresji pojawią się właśnie siostry Villarreal, czyli zespół The Warning. Ego, tak na, albo Ego, bo to utwór po hiszpańsku akurat, z 24 na 21.

The Warning i Ego to, co ja po tym angielsku, Ego, z 24 na 21 po 3 tygodniach na liście. No to był mały awans, teraz niestety wracamy do strefy spadkowej. Black Veil Brides po raz kolejny, tym razem też z Robem Flynnem z Machine Head. Revenger, niestety to spadek z 15 na 20 po 5 tygodniach na liście.

15 na 20 po 5 tygodniach na liście Black Veil Brides z utworem Revenger, tutaj wspomagani przez Roba Flynna z Machine Head. Ciekawe, czy też wpada z nimi na koncerty, żeby również wykonać ten utwór. Rob Flynn rok temu w Grecji zaskoczył i pojawił się na przykład na scenie z zespołem Gojira, więc wiecie, wszystko jest możliwe, a Rob Flynn podobno lubi właśnie urlopy w Grecji. facebook.com/fastforwardcharts, czekam tutaj na wasze komentarze i wiadomości. Na 19 chwilę odpoczniemy od strefy spadkowej. Chwilę odpoczniemy od strefy spadkowej, bo tutaj akurat mamy utwór, który zachował swoją pozycję sprzed tygodnia. Po 5 tygodniach na liście 19 miejsce utrzymane zespół Korn z utworem Reward the Scars.

Korn i Reward the Scars to miejsce 19 obronione po 5 tygodniach na liście. Dalej będziemy wspominać Mystic Festival, bo teraz przed nami Black Label Society. Zamknęli piątkową główną scenę na Mystic Festivalu. Akurat na ich koncert, chociaż w sumie to już trochę wcześniej przestało padać. I Zach Wild mógł powspominać ze sceny Ozziego Osborna. No More Tears zagrali, ale także Ozzy's Song, który teraz u nas dzięki waszym głosom wraca na miejsce 18.

Solówkę trzeba było zagrać w całość. Black Label Society z utworem Ozzy's Song to jedyny powrót do 1005 notowania Fast Forward Charts. Szósty raz na liście i dzisiaj na miejscu 18. Wszystko dzięki waszym głosom. Być może tutaj Mystic Festival zadziałał, żeby ten właśnie zespół wrócił. Dobrze, że już nie padało na ich koncercie, chociaż ta solówka w deszczu musi robić klimat. A Ewa właśnie napisała, że do Łodzi właśnie zawitała ulewa. Więc ona mogła posłuchać tej solówki w deszczu, chociaż tylko za oknem. Dobrze, że nie na festiwalu, kiedy pada na głowę. 17 miejsce i to również będzie wspomnienie Mystic Festivalu. Tu akurat pozycja obroniona. Zespół Anthrax z utworem It's for the Kids.

Zespół Anthrax i It's for the Kids zagrali ten utwór na Mystic Festiwalu i tutaj musiało być mocne pogo. Cursum Perficio, tak nazywa się ich płyta, która ukaże się 18 września. 17 miejsce za nami, 16 przed nami, ja przypominam o facebook.com/fastforwardcharts, a teraz w sumie to już możemy zagrać.

Luna Sea i Forever to miejsce 16, spadek z miejsca 13 po 2 tygodniach na liście. facebook.com/fastforwardcharts, zapraszam oczywiście do komentowania. Cornelia właśnie napisała, że w Kaletach raz słońce, raz deszcz i tak na przemian. Akurat teraz pada. A w Warszawie akurat teraz całkiem jasno i akurat się rozpogodziło, więc może jeszcze będzie ciepło przez jakiś czas. A ja czekam, żeby było ciepło tak ogólnie. Lato, proszę przychodzić. facebook.com/fastforwardcharts. Teraz przed nami miejsce 15, a na miejscu 15 pierwsza z 3 nowości. Jak tylko usłyszałem ten wokal na scenie na Mystic Festivalu, na Park Stage dokładnie w sobotę, to ja potem jeszcze Tom Englund powiedział, że wydali akurat płytę Architects of a New Weave. Swoją drogą uświadomiłem sobie, że źle czytałem ten tytuł, bo to są architekci nowego porządku, a nie architekci nowej fali. Architects of a New Weave. To już od razu pomyślałem, że muszę sprawdzić, czy mają jakieś single, żeby do Fast Forward Charts ich dodać. No i mamy A Burning Flame, utwór nagrywany razem z Michaelem Stane, wokalistą, tutaj sobie gdzieś to wypisałem, wokalistą zespołów Dark Tranquility, The Halo Effect albo Cemetery Skyline. Ogólnie bardzo popularny wokalista metalowy w Göteborgu, bo stąd właśnie pochodzą Evergrey. A Burning Flame to dzięki waszym głosom nowość na miejscu 15.

nowość na miejscu 15, zespół Evergrey z utworem A Burning Flame. To akurat z nowo wydanej płyty Architects of a New Weave, która miała premierę 5 czerwca, akurat w czasie Mystic Festivalu. Tom właśnie powiedział, że mają płytę. Ciekawe, czy ktoś kupił sobie na merchu i poszedł potem podpisać, bo podobno na Signing Session też byli. Nowość na miejscu 15. Póki co jedyna, jeszcze będą dwie dzisiaj. Żaneta pisze, akurat już pokażę rezultaty mojej pracy przy robieniu bransoletek z tytułami piosenek i nie tylko, bo zrobiłam jeszcze z nazwami członków grupy, między innymi G-Luka, Rico na wokalu, Sena gitarzysty i Boogie basisty. Brakuje jeszcze Ziana perkusisty. Ale brakowało mi koralików z literką A, no ale widzę, że jak sobie policzyłem tutaj na zdjęciu, 24 bransoletki już zrobione. Mam nadzieję, że będzie więcej, bo widzę, że tutaj tempo pracy dobre w półtorej godziny, jeśli to od początku Fast Forwardu, no chyba, że wcześniej. Ale to też i tak robi wrażenie. Widzę, że tutaj jest bransoletka z imieniem Eliza. Podejrzewam, że to dla koleżanki jakiejś albo siostry. Może Żanety. facebook.com/fastforwardcharts. Pokażcie, co, jak spędzacie listę, co robicie. Może macie ochotę się pochwalić. To dajcie znać. Nam zostało 14 utworów jeszcze do zagrania w 1005 notowaniu Fast Forward Charts. I tutaj przy okazji miejsca 14 to spadek o 5 oczek z 9 po 7 tygodniach na liście. Zespół Death Yard z utworem Odwrócić los, ale zanim zagram, to jeszcze jest ogłoszenie koncertowe tutaj, bo panowie z Death Yard właśnie ogłosili trasę koncertową. I w lipcu zagrają na rokowisku w Zwierzyńcu. Potem w Zamku Ćmielów zagrają 22 sierpnia na festiwalu Sound of the Ages. No pamiętam, że ten festiwal był reklamowany też właśnie na Mystic Festival i nazwę Death Yard można było zobaczyć na tablicy, więc mam nadzieję, że wieść się poniosła. No i potem trasa koncertowa, końcówka września i cały październik, po kolei 25 września Lublin, potem 26 września Skarżysko-Kamienna, potem 2 października Bydgoszcz, 3 października Słupsk, 4 października Gdańsk, to jest piątek, sobota i niedziela, jeśli dobrze pamiętam, 9 października Leśniczówka w Chorzowie, 10 klub Żaczek w Krakowie i koniec trasy w klubie After Dark w Warszawie 24 października. Sobie sprawdziłem, że klub After Dark to akurat klub na Nowym Świecie. Jeszcze go nie znałem, może będzie okazja poznać. 24 października w klubie After Dark w Warszawie zagrają Death Yard, a u nas teraz na miejscu 14 z utworem Odwrócić los.

Z 9 na 14 zespół Defy Art z utworem Odwrócić los. Po 7 tygodniach na liście niestety spadek o 5 oczek. Ale zagrają w kilku miastach w Polsce we wrześniu i w październiku w Warszawie 24 października, tak jak już mówiłem. Przy okazji nie wiem, czy śledzicie Mundial. Ja akurat muszę przyznać, że śledzę go raczej słabo, bo w sumie mecze w takich porach nie, zdecydowanie nie dla Europy, ale mogę powiedzieć, że reprezentacja Curaçao właśnie strzeliła bramkę Niemcom, więc tutaj czarny koń turnieju może się nam szykuje. Ale jest remis 1-1 póki co w meczu Niemcy-Curaçao, który właśnie teraz trwa. 13 utworów nam zostało do końca. Zespołu z Curaçao akurat na liście nie mam. Mam zespół ze Scranton. Swoją drogą to jest to samo Scranton, w którym dzieje się akcja The Office. Taka ciekawostka o zespole Motionless in White, że pochodzą z tego samego miasta. Na miejscu 13 spadek z miejsca 12 to utwór Playing God z utworem Corey Taylor. A tutaj czekamy na album Decades. Album Decades będzie miał premierę 17 lipca, a teraz miejsce 13.

Motionless in White i Corey Taylor tutaj wspomaga ich w tym utworze. Ten utwór to Playing God z 12 na 13, więc oczko w dół dzisiaj po 4 tygodniach na liście. Właśnie Żaneta mi napisała, że G-Luka również mają piosenkę pod tytułem Eliza, więc to jest tutaj raczej nawiązanie przy tej bransoletce, o której wspominałem w poprzednim wejściu. Żaneta pisze, że pierwszy raz je robiła, ale muszę przyznać, że naprawdę wyglądają super. Więc 24 tutaj widzę już bransoletki zrobione. Póki co, panowie, póki co piszą, że ściskamy mocno wszystkich. Pozdrawiamy również. Akurat póki co teraz nie ma na liście, ale to nie znaczy, że to się nie zmieni w najbliższych tygodniach, mam nadzieję. 12 utworów do końca, no i teraz będzie akurat po polsku. I tak sobie szukałem, gdzie tam panowie z Transgresji zagrają następne koncerty. I widzę tak, przynajmniej za Facebookiem. Festiwal Rozbujany Zagajnik to będzie 7 i 8 sierpnia. Tam pewnie pojawią się panowie zespołu Transgresja, ale nie jest napisane dokładnie kiedy. End of Summer to festiwal w Środzie Wielkopolskiej, potem Łopenfest, tak to się dokładnie nazywa. Łopenfest to, przepraszam, tutaj ciągle mi coś na gardło wchodzi ostatnio, mam nadzieję, że nie słychać aż tak, albo przynajmniej aż tak nie przeszkadza. Łopenfest to 4 i 5 września. No proszę, na Łopenfeście akurat też i koniec listopada widzę, w piątek, 4 września. Potem też Transgresja. Wcześniej też Sandały Mariana na przykład, a w sobotę Punched Orange, My Own Abyss, Miasis, Hamulec i wielkiej ilości piorunów naraz. Potem jeszcze FOF Festival 7 listopada w Gdańsku i 19 grudnia w Warszawie. Czyli to też będzie koncert na odstresowanie przedświąteczne. Powiedz mi jak, najstarszy utwór dzisiaj w notowaniu, bo to 12 tygodni na liście, no i jeszcze awansują z 14 na 12.

Z 14 na 12 Transgresja z utworem Powiedz mi jak. To 12 tydzień na liście, co oznacza, że jest to najstarszy teraz utwór. No ale mam nadzieję, że jeszcze w następnym notowaniu, co prawda tylko na stronie, ale jeszcze się znajdą. Następne notowanie, przypominam, Fast Forward Charts 26 czerwca w piątek wyjątkowo się ukaże tylko na stronie, a potem 28 czerwca jako playlista. Tak, jeszcze będę przypominał o tym pewnie pod koniec audycji. 11 utworów nam zostało do końca. facebook.com/fastforwardcharts. To przypominam, że można do nas pisać, a tutaj też zdecydowany weteran listowy. 11 tygodni na liście, no i się wycofują powoli z pierwszej dziesiątki. Z 7 na 11 Alter Motif z utworem Niewidzialna więź.

7 na 11 Altermotiv z utworem Niewidzialna Więź. W sumie to drugi najstarszy utwór dzisiaj w Fast Forward Charts. No ale to z akurat spadek o 4 oczka dzisiaj. Pierwsza dziesiątka przed nami właśnie teraz. Żaneta pisze, że u niej właśnie pada deszcz, a my otwieramy pierwszą dziesiątkę. Największy awans z kolei w 1005 notowaniu Fast Forward Charts. Panowie z zespołu Hokka teraz mają pracowity okres, bo zaczynają sezon festiwalowy, a potem jeszcze we wrześniu i październiku będzie trasa po Finlandii, a potem zobaczymy, czy jeszcze gdzieś. Ale to póki co właśnie w Helsinkach już mieli koncert debiutancki, to już w maju. Teraz w Lahti w ten piątek mieli pierwszy koncert festiwalowy. Via Miseria, to tutaj musiały wasze głosy przyjść ponownie. Być może fani, którzy zapomnieli w poprzednim notowaniu zagłosować, teraz wrócili z głosami. No i są efekty. 15 oczek do góry z 25 na 10 po 5 tygodniach na liście.

Największy awans w 1005 notowaniu Fast Forward Charts dzisiaj należy do Hokki, a w zasadzie to zespołu Hokka, bo to w sumie cały zespół. Via Miseria z 25 na 10 po 5 tygodniach na liście. No i Ania napisała, że wieczór stał się lepszy, jak właśnie Hokka awansował. No to cieszę się, że udało mi się pocieszyć. Ewa z kolei, widzę, że tutaj Ewie podoba się Alter Motif. No dzisiaj Alter Motif akurat tuż przed pierwszą dziesiątką. Na 11 z utworem Niewidzialna więź. A na 9, bo teraz przed nami miejsce 9, kolejna nowość, zespół Batna. Swego czasu utwór Niechciani na Fast Forward Charts, również z albumem Niechciani też byli. Teraz utwór również o poważnej tematyce. Ziemia, która pije krew. To nowość na miejscu 9.

Nowość na miejscu 9, Batna z utworem Ziemia, która pije krew. No muszę przyznać, że to naprawdę mocny w przekazie utwór. Słuchałem go w pociągu wracając z Mystika i to stwierdziłem, że naprawdę to był dobry utwór na to utwór, który naprawdę dobrze, prawda, uderza swoim sensem. Szukałem tutaj słów. Katarzyna ze Zgierza pisze, że ja już muszę znikać. Dzięki za listę, do zaś i przypominajcie o głosowaniu. No będę przypominał, będę wstawiał posty, no może z wyjątkiem okresu, gdzie będę na urlopie, no to wtedy no wybaczcie, ale odpuszczę sobie troszkę, wiecie, czasami trzeba odpocząć, ale ogólnie to będę wstawiał. 8 utworów do końca, 8 miejsce przed nami. Ja tylko jeszcze zerknąłem na wynik meczu Niemcy-Curaçao i tu już mamy 3-1 dla Niemców teraz w tym momencie. Czyli no, ale Curaçao ma tu swój moment, czy Curaçao, to się jakoś tak czyta, jak zapytałem wujka Google. 8 miejsce. Megan z utworem The Devil of Rock and Roll i to jest akurat pozycja obroniona po 7 tygodniach na liście.

z 8 na 8 po 7 tygodniach na liście. Megan i The Devil of Rock'n'Roll. facebook.com/fastforwardcharts. Katarzyna na poprzednim wejściu już pisała, że musi lecieć. To już czytałem. Tak, będę przypominał o głosowaniu w social mediach. A teraz na miejscu 7. Przy okazji powiem, że za chwilę minie godzina 20. Jeśli ktoś akurat potrzebuje sobie wyregulować zegarki, to 20 minęła właśnie teraz. I mogę zapowiedzieć miejsce 7. Zaczynali od miejsca 1. Zaczęli bardzo, można by powiedzieć, z hukiem. Potem spadli na 11. Teraz odrabiają straty. Po 3 tygodniach na liście panowie z Insect twierdzą, że nikt nie puści tego w twoim radio. No to patera. 7.

0: Siema, siema. Miałeś okazję posłuchać naszego singla?
1: No, wiesz, słuchałem, naprawdę słuchałem, ale myślę, że to nie do nas teraz, nie ten moment.
0: Okej, dobra.
2: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: Ci będzie po mnie, o, we się nie zesra, idziemy bić pianę, spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów,
0: znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Halo, halo, 12 czerwca, nie stycznia, kurczę, dlaczego ten styczeń w mojej głowie się gdzieś ulokował? 12 czerwca 2026 roku, Akty Piątek wita się z wami w dość wąskim, ale bardzo zgranym składzie. Jest ze mną dzisiaj Bartek Wawrzyniak, który nas realizuje dzielnie za konsoletą.
1: Dzień dobry.
0: Gdyby nie on, ten program by się dzisiaj nie odbył, bo niestety nasz serdeczny kolega Miki Krzychowicz jest w domu i regeneruje siły. Jest z nami również Olek Szol.
2: Dzień dobry.
0: Jest z nami również Julia Cwynar.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Nie popełnię znowu tego samego błędu, który na początku. Ci, którzy mają wiedzieć, ci wiedzą. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński i przez najbliższe godzinę 15 tak naprawdę będę towarzyszył wam razem z tą wspaniałą ekipą. Dzisiaj w planach jest to, żebyśmy pogadali sobie troszeczkę na temat naszych gustów kulinarnych, a właściwie na temat falafela. I być może kebaba, bo dzisiaj zrobimy wielką bitwę i wielką walkę między tymi dwoma jakże cudownymi, studenckimi, bardzo popularnymi w naszym gronie daniami. Także to już za jakieś 16-17 minutek, a za chwilę słyszymy się na płytce tygodnia od zespołu Faraway. Także alarm jest Bogiem już teraz na antenie Radia Aktywnego.

0: Słuchaliśmy przed chwilą Alarm jest Bogiem od niezastąpionego i najlepszego w swoim fachu zespołu Faraway, czyli autorów naszej obecnej płyty tygodnia. Myślę, że nie tylko ja jestem fanem. Czy się zgadza?
1: Ja oczywiście, że jestem fanem też największym. I już mówię trzeci raz w tym tygodniu o tej płycie i już trochę nie wiem, co powiedzieć, ale spróbuję powtórzyć to, co mówiłem wcześniej już. Czyli no, moim zdaniem jest to chyba najciekawszy album od nich z tych, to jest trzeci, czwarty, tak? Dobrze mówię?
0: To był chyba trzeci, ale jeszcze za chwilę sprawdzę i potwierdzam.
1: Ale uważam, że najciekawsze pod względem nakładania się różnych w jakichś styli muzyki, gatunków, widać te...
0: Jest to, w sensie mów, nakładanie się gatunków.
1: Na pewno widać, że z każdym albumem, zwłaszcza w sumie tutaj przy tym albumie, widzę taki przeskok z tym eksperymentowaniem. Przepraszam. I uważam, że wychodzi im to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj w tym albumie są chyba trzy wokale już z tego, co pamiętam. I też bardzo ciekawie się to łączy. Właśnie Saszy wokal jest świetny, jest bardzo oryginalny. Raczej rzadko zdarza się w sumie w tym klimacie, w tych gatunkach. Taki wyraźny bardzo i specyficzny też dość tamski wokal. Ja uważam, że jedna z najciekawszych płyt, jaka wyszła w ostatnim czasie. No i jestem bardzo ciekawy, w jakim kierunku dalej będą się rozwijać, bo na razie wygląda coraz bardziej interesująco.
0: No powiem szczerze, że odpowiadając na to, co ci pokazywałem poza mikrofonem, jakby do tego, dlaczego się pytałeś, to chodziło o to, że to jest druga cała płytka od Faraway. A jeżeli chodzi o samo Faraway, no to już mówiłem przy okazji poprzedniej płyty, która również była jakiś czas temu naszą płytą tygodnia, że no ja jestem tym bardziej pod wrażeniem tego całego projektu, no bo właśnie z Piotrkiem i Ignacem chodziliśmy razem do klasy w liceum i de facto ja zupełnie nie spodziewałem się tego, że oni w ogóle robią muzę. Jakby opowiadam tą anegdotkę po raz drugi w przypadku właśnie kolejnej płyty od nich, ale no było tak, że trzech chłopaków, czy tam czterech, bo mieliśmy jeszcze jednego kolegę takiego, siedzieliśmy na chemii i graliśmy w szachę i dobra, zastanawialiśmy się, kto pierwsze zbije wieżę i byłem to ja, wygrałem tą partię szachów, a teraz chłopaki biją wieżę nie tylko w szachach, ale również w tej przestrzeni muzycznej. I myślę, że nie tylko na wieży się skończy, bo zbiłem też królową. Także to jest właśnie to, do czego zmierzają chłopaki, po prostu na salony i być może usłyszymy ich w mainstreamie. Chociaż ja po raz kolejny to powiem, nie wiem, czy mainstream jest w tym przypadku wymarzonym kierunkiem chłopaków, bo jednak mainstream to nie wszystko. Jednak czasami dobrze jest być najlepszy w swoim fachu w undergroundzie i tworzyć jakby swój gatunek taki unikalny. Bo de facto w sumie...
2: Myślę, że to jest taka muzyka...
0: Warto być rozpoznawalnym.
2: Tak, warto być rozpoznawalnym, ale to jest taka muzyka, która jednak może trafić do konkretnej grupy odbiorców i dodam jeszcze od siebie, że szczerze jest chyba to album, który z wszystkich płyt tygodnia dotychczas najbardziej mi się podobał i nie miałam wcześniej styczności z zespołem Faraway i uważam, że naprawdę bardzo ładnie skomponowana płyta i chętnie do niej wrócę. I myślę, że będzie gdzieś brzmiała u mnie przez te wakacje.
0: Czyli to będzie taki hymn wakacji.
2: Zobaczymy, jaka będzie chemia między mną a tym albumem.
0: A Faraway. Okej. Okay. W sensie ja się zastanawiam, bo de facto to jest też ciekawe, co powiedziałaś, że wiesz, letnia nutka Faraway, bo kurczę, na pierwszy rzut ucha nie wpadłoby mi to do głowy. Natomiast jest to coś, w czym jak się zanurzysz, to po prostu z tym zostaniesz na dłużej, bo to jest naprawdę fajny koncept i ja myślę, że ogólnie Faraway nie odkryło jeszcze wszystkich kart, bo te albumy mają wspólny mianownik, ale jednak z każdym kolejnym utworem przekonuję się, że odsłaniają nowe karty i myślę, że serio, nie wszystkie karty zostały odsłonięte. Także trzymamy kciuki za Faraway i już za chwilę słyszymy się na Kurierze Kulturalnym. Zostańcie z nami, do zobaczenia, do usłyszenia właściwie.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Jutro, czyli 13 czerwca w warszawskich hybrydach zagra Fentanyl, czyli duet grający digital hardcore. Nie tak dawno temu, bo jeszcze w tym roku wydali swój debiutancki album, a teraz przyjeżdżają w nasze rodzinne strony, aby zaprezentować swoją muzykę na żywo. Zdecydowanie jest to wydarzenie, które powinno zainteresować fanów wysokoenergetycznego brzmienia, przepełnionego glitchowym, masującym mózg dźwiękiem. A wszystkich tych, którzy od mocno bodźcującego digital hardcore'u wolą pobujać się trochę do lżejszego europopu, zapraszamy jutro do Turnusu przy Wolskiej, gdzie odbędzie się druga edycja imprezy Europop Never Stop. Jest to seria wydarzeń pod patronatem naszych międzynarodowych delegatów Franka Warzywa i Młodego Buddy, tworzących razem projekt VGTBL.pl, a poza nimi wodzirejami imprezy będą również Julek Ploski, Pici i Anci. Ważny szczegół. Wstęp jest absolutnie darmowy. A na koniec wyskoczymy trochę w przyszłość, bo aż do 22 czerwca. W ten poniedziałkowy wieczór w klubie Progresja zagra Man One Trust, czyli zespół poniekąd kultowy dla współczesnej sceny chillowego indie popu. Nawet jeżeli na ten moment nazwa zespołu nic wam nie mówi, z pewnością kiedyś natknęliście się na ich muzykę. Utwory, które tworzą, są bardzo często uważane jako idealny soundtrack do pełnego doświadczenia lata. Zainteresowani? Lećcie po bilety, bo nadal są w sprzedaży. A kurier przygotował Szymon Mlonek.

0: redaktor w Sielcach, efekt nocnej prohibicji oraz płatne parkowanie. Wiadomo, się przedstawi Olek Szal.
1: Strefa płatnego parkowania w Warszawie znów się powiększy. Od września opłaty za postój obejmą nowe obszary Woli, Pragi Południe, Mokotowa, a po raz pierwszy także część Włoch. Władze miasta tłumaczą, że zmiany to odpowiedź na prośby mieszkańców, a ich głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni i zwiększenie rotacji aut. Na Woli parkomaty staną między innymi na szybko rozbudowujących się Odolanach, gdzie dotychczas znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cudem. Profesor Mirosław Minkina został odwołany ze stanowiska rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Wcześniej minister nauki zawiesił go w pełnieniu obowiązków. Byłemu już rektorowi zarzuca się wysyłanie podwładnym wiadomości o charakterze seksualnym. Miał on również oferować jednemu z wykładowców dodatkowo płatne stanowisko i zatrudnienie żony w zamian za poparcie w wyborach rektorskich. Decyzję o ostatecznym odwołaniu podjęło w czwartek Kolegium Elektorów Siedleckiej Uczelni. W ciągu tygodnia od wprowadzenia w całej Warszawie nocnej prohibicji sieć zasypały oferty, w których handlarze proponują zakup i dowóz alkoholu. W nielegalny obieg trunków włączyli się także niektórzy taksówkarze, którzy coraz częściej kursują do punktów sprzedaży leżących tuż za granicą stolicy. Politycy Koalicji Obywatelskiej przekonują, że prohibicja spełnia swoje główne założenia, czyli zmniejsza się liczba interwencji policyjnych i zwiększa się bezpieczeństwo na drogach. Jednocześnie spełniły się przewidywania przeciwników tej inicjatywy. Wystarczył zaledwie tydzień, by w Warszawie pojawił się drugi obieg sprzedaży alkoholu.
0: A wiadomość przygotował Michał Idzikowski.

0: Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy wiedzieliście o tym, bo ja do dzisiejszego dnia, do godziny 13, nie miałem pojęcia, ale teraz już wiem, bo będziemy o tym teraz rozmawiać. Jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Falafela. I w zasadzie, jak myślałem nad tą dyskusją, to w mojej głowie pojawił się koncept brzmiący tak. Albo próbujemy przekonać ludzi do tego, że falafel nie jest taki zły, albo jedziemy po falafelu od góry do dołu i mówimy, że kebab jest najlepszym, co może nas spotkać. Także wybierzmy sobie drogę dyskusji na dzisiaj.
1: No ja myślę, że pierwszy, bo ja lubię na przykład.
0: Falafela?
1: No lubię, tylko rzadko jest dobrze robiony, ale jak jest dobrze zrobiony, to lubię.
0: A jak u ciebie, Bartek?
2: To znaczy ja chciałbym, bo ja nigdy na przykład nie jadłem falafela i czy ktoś by mógł mi opisać w ogóle co to jest, czego to się robi i nie wiem, ewentualnie jak smakuje.
3: No okej, no to falafel na tyle ile jestem doinformowana dobrze, to jest po prostu taka kulka ze zmielonej ciecierzycy, doprawiona w taki orientalny sposób i bardzo często jest to po prostu zamiennik do mięsa. Kebabie na przykład. Dlatego też Oskar zaproponował całą dyskusję pomiędzy falafelem a kebabem. Bo jest to bardzo często alternatywa do niego. Tak. Ja akurat miałam okazję jeść falafela wielokrotnie.
0: Chociaż,
3: akurat wolę mięso zwykłe, ale jeśli jest dobrze przyrządzony i z dobrymi dodatkami, to pewnie czemu nie. Ostatnio miałam okazję jeść bardzo dobrego falafela. Niedaleko ronda ONZ w restauracji niedaleko Damaszku i jeśli chcecie pójść na dobrego falafela, to polecam każdemu z Warszawy.
0: Tak jest, Julka po prostu nie pamięta teraz nazwy, ale jeżeli nie. Słucha nas właściciel tej restauracji, to dajemy tutaj, czy pamiętasz?
3: No tak, bo nazwa restauracji to niedaleko Damaszku.
1: No. No tak.
0: Ja przepraszam w tym momencie, bo ja byłem przekonany. Ja byłem przekonany w tym momencie, że niedaleko Damaszku, a Damaszek to jest jakieś miejsce w Warszawie. Dobra.
1: No nie, Damaszek jest w Syrii.
0: Ja wiem, tylko myślałem, że jakieś miejsce, w sensie na przykład jakaś knajpa się nazywa Damaszek,
1: nie,
0: a nie niedaleko
1: Damaszku. Nie, się nazywa niedaleko Damaszku.
0: No właśnie, widzicie? Język polska, trudny język, jakoś tak. Tak. O czym my mówiliśmy? O tym, że falafel też jest dobry. Powiedziała nam to Julka. Olek też powiedział, że go lubi.
1: Tak.
0: Okej. Okay. Ja w zasadzie, jeżeli chodzi o moją styczność, to przez całe swoje życie nie byłem w stanie się jeszcze przekonać do tego falafela, bo w mojej głowie to trochę działa tak, że jeżeli jem coś, co jest podobnego do kebaba, tylko że nie ma mięsa, no to już się nie opłaca, nie? Jakby nie opłaca się tego jeść. I czy dali radę byście mnie jakoś do tego przekonać, że warto spróbować falafela?
1: No nie wiem, jak mam cię przekonać. W sensie przede wszystkim nie wiem, gdzie można zjeść faktycznie dobry falafel. Julka wie, co się okazuje. No i mi się na pewno też zdarzyło jeść dobry falafel, więc go lubię. Natomiast no w takiej zwykłej budzie z kebabem to raczej falafel nie będzie zbyt dobry, bo sama w sobie kulka z ciecierzycy to nie będzie miała jakiegoś szczególnego smaku. No trzeba faktycznie umieć to zrobić, doprawić. Wydaje mi się też, że tam mogą być jakieś dodatki do tego, może warzywa, coś w środku, tak? No
3: myślę,
1: właśnie.
3: Że no tak jak w sumie Olek mówił, że jeśli chcesz, jeśli pójdziesz do jakiejś typowej budki z kebabem, to jednak o ile nie jesteś wegetarianinem, to warto jednak skupić się na tej wersji z mięsem, a na samego falafela można poszukać jakichś miejsc, które specjalizują się w kuchniach Bliskiego Wschodu. Nie wiem, libańskiej, syryjskiej i tam ten falafel może być bardzo dobrze przyrządzony i w bardzo dobrym akompaniamencie warzywnym. Ja akurat miałam okazję pracować w restauracji z kuchnią bliskowschodnią i falafela da się naprawdę świetnie przyrządzić i da się świetnie go dobrać z różnymi dodatkami, z warzywami, czy kiszonymi, czy świeżymi, z hummusem, naprawdę. Jeśli ktoś jest fanem tego typu kuchni, to nic, tylko jeść falafela.
0: Okej, okay, a jakie dodatki są najlepsze?
3: Moje ulubione, dzięki, że pytasz. No to wiadomo, hummus pod każdą postacią, jest największą fanką hummusu. Poza tym Boże, jak to się nazywa? Okej, okay, do tego wrócę, ale są już takie fajne dodatki, one się nazywają dolmy i to jest ryż zawinięty w liść winogronu i bardzo taki w sumie taka, nie wiem, orientalna wersja naszego gołąbka. I to super siedzi też do falafela i też razem z hummusem. O, kiszona rzepa, tak. Kiszona rzepa też świetnie się nadaje. Wszystko, co jest kiszone, jakieś ogórki albo świeże pomidory, naprawdę. Da się zaszaleć i to się wszystko przepięknie komponuje razem.
0: Kurczę, pieszone. Wymieniłaś tutaj tyle składników i tyle wariantów.
3: No, ale bo słuchaj, to się świetnie, serio.
0: Oczywiście, ale wiesz, ja się tak zastanawiam, że to jest niesamowite, bo de facto pierwszy oryginalny egipski falafel był robiony z bobu. Tylko i wyłącznie z bobu. Także...
3: To musiało być jeszcze smaczniejsze.
0: To jest zaskakujące. Lubisz bób?
3: Uwielbiam bób. Ja wspieram wszystkie sezonowe warzywa letnie.
0: I owoce też.
3: I owoce też.
1: Bób nie jest zły, ale strasznie śmierdzi w domu, jak się go gotuje. To jest...
3: To pachnie.
1: Nie.
0: Słuchaj. Są fani, więc słuchamy i...
3: Oceniamy.
0: Oceniamy? Okej. Okay. Okay. Chciałem, żebyście dokończyli, bo de facto się zastanawiałem, czy oceniamy, czy nie oceniamy. Julia wskazała, że oceniamy. Także tak. Ja w ogóle tak się zastanawiałem, bo ogólnie też jak przygotowywałem tą dyskusję, to zastanawiała mnie kwestia tego, czy falafel je się faktycznie w oryginalnym lawaszu. I okazuje się, że je się w oryginalnym lawaszu. Ale jedliście może jakieś inne warianty właśnie falafela? Jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, falafel w bułce albo na talerzu czy coś. W jakiej formie w takim wypadku wam najbardziej pasowało?
1: Ja to w sumie nie pamiętam. A ty?
3: Ja miałam okazję jeść i w lawaszu, powiedzmy takiej, no, w formie takiej kanapki trochę i też podawane na talerzu z różnymi dodatkami osobno. No i ja jako fanka ogólnie węgli, no to bardziej mi się działo z lawaszem.
0: A, o lawasz chodziło.
3: Tak.
0: Kurczę, no ja się nad tym nie zastanawiałem, ale w ogóle to naprawdę komicznie wyglądało, bo ja miałem totalnie zerową wiedzę. I moje zapytanie dzisiaj brzmiało faktycznie, czy falafel jest podawany w lawaszu?
3: Jest podawany w lawaszu.
0: Także słuchajcie.
3: Możesz podać go w czymkolwiek chcesz, o ile jesteś kreatywny.
0: Zrobię naleśniki i sadzę sobie jakieś kotleciki z ciecierzycy do środka. Tak się zastanawiam. Jakbyście mieli porównać smak samego falafela i kebaba, to co waszym zdaniem jest podobnego, a w czym totalnie się różnią ze sobą, tak osobiście? Bo myślę, że kebaba każdy z nas jadł jednak.
1: Ja się jakoś bardzo nie znam na kebabach, bo ich nie lubię w sumie za bardzo. To w sumie jest kontrowersyjna też dosyć opinia.
0: Właśnie dlatego warto o tym porozmawiać.
1: Wydaje mi się, że najwięcej chyba zależy od tego, jaki tam jest sos, bo wydaje mi się, że jeżeli do kebaba da się taki tradycyjny sos turecki, w sensie nie wiem, jaki to jest, ale sądząc po tych klimatach, jakie oni tam mają w jedzeniu, to myślę, że nawet tych podobieństw byłoby dosyć sporo poza obecnością mięsa. A tak właściwie to mam wrażenie, że w naszych kebabach, które można kupić w Warszawie, czyli takich już zachodnich mocno kebabach, no to czuć głównie ciasto, mięso i kapustę, a to no, nie wiem, ja trochę spróbowałem gdzieś tam tej wschodniej kuchni w swoim życiu i dlatego nie przepadam za takimi typowymi budkowymi kebabami.
0: Ja się też z tym zgodzę w sumie, że te budkowe kebaby są różne. A tak się zastanawiam, czy zauważyliście może coś takiego, że falafel ma zupełnie inne przyprawy, jeżeli chodzi o to, co się tam stosuje, czy to nie jest kwestia przypraw? Mówię to jako osoba, która zupełnie nie ma bladego pojęcia, czym jest falafel, więc...
1: Ja nie wiem w sumie do końca, jakie przyprawy tam się stosuje.
0: Ale tak, wiesz, jeżeli chodzi o odczucia smakowe, czy w smaku się czymś różnią? Jakby, co się wyróżnia w falafelu, czego nie ma w kebabie?
1: No w falafelu przede wszystkim nie ma mięsa.
0: A oprócz mięsa?
1: No, jeżeli mówimy o, powiedzmy, takim dobrym falafelu, który nie smakuje kartonem, taki, który bym zjadł i jest dobrze przyrządzony, to no, dla mnie falafel przynajmniej ma dużo bogatszy smak, ciekawszy, bo są te warzywa, są te przyprawy, a w kebabie zwykle chyba raczej nie. No. Jakoś bardzo intensywnie.
3: Ja żadną specjalistką nie jestem, ani od falafela, ani od kebaba, ale wydaje mi się, że no co na pewno się wybija na pierwszy plan w mięsie do kebaba jest to, że smakuje mięsem.
0: Mm-hmm.
3: A jednak w tym falafelu czuć takie orientalne nuty. I tak. Teraz mi pozwoliłam sobie sprawdzić i no falafel najczęściej przyrządza się jakimś kuminem, kolendrą.
0: Co tam?
3: No także mają jakieś punkty wspólne generalnie te przyprawy między kebabem a falafelem.
0: Okazuje się, że to są te same przyprawy, prawda?
3: No tak, ale chyba clue całej, nie, no całej tak. Zagwozdki jednak...
0: Nie ma mięska.
3: No, jednak w tym siedzi, że inna podstawa.
1: Na mięso do kebabów, które można kupić tak w Warszawie na każdym kroku, to i tak w większości nie bardzo smakuje mięsem.
3: Prawda.
1: Bo jak to mięso się tam grzeje przez 10 godzin, to tam już niewiele zostaje tego smaku.
0: Mhm. Tak, tak. Ja w ogóle teraz sobie tak pomyślałem, że fajnie by było po przerwie za chwilkę pogadać o tym, jakie są najciekawsze sposoby podawania falafela, bo o tym też nie mam pojęcia. I za chwilę o tym opowiemy, także widzimy, słyszymy się właściwie za 2.40. Zostańcie z nami.

0: Quoi? A po?
1: Nie? Okej. Okay. Tak, nie, ale my jesteśmy na tak, bo wracamy z naszą dyskusją i wydaje mi się, że właściwie teraz by było fajnie porozmawiać o tym, tak jak już mówiłem przed przerwą, żeby porozmawiać o najbardziej kreatywnych i takich nietuzinkowych w zasadzie sposobach podawania falafela, bo ja ogólnie, tak jak już powiedziałem, nie wiem, jak się podaje falafela, ale wiem, że są takie sposoby, o których większość osób nie pomyślała. Także numer jeden w tym zestawieniu nazywa się falafel mashi. Tak się to chyba czyta. Falafel mashi. Tej polskiej nazwy nie przeczytam. Bo,
2: czemu nie przeczytasz?
1: Nie przeczytam, bo po prostu nie jestem w stanie. Ogólnie powiem, o co z tą nazwą konkretnie chodzi. Jest to król bliskowschodniego street foodu. I tak naprawdę przygotowywanie tego jest dosyć takie niebanalne, bo jest to dosyć większa wersja klasycznego kotlecika podawanego w falafelu. I przed usmażeniem dodaje się jakiś specjalny składnik do środka, a jest nim pikantna mieszanka podsmażonej cebuli, sumaku i ostrej papryki. Także ja sobie teraz tak się śmieję, bo sobie wyobraziłem to, jaki musi być efekt po zjedzeniu tego, jakby brzuch musi boleć i to nie od pizzy, a od falafela. Jak myślicie? Bo to jest potężna mieszanka.
2: No nie wiem. Nie wiem.
0: Ja bym chętnie zjadła.
2: No co? Myślę, że
1: falafela z płynnym środkiem?
0: Oczywiście, że tak. Jeśli to są warzywa same, to czy to jest dopieczone, czy niedopieczone, bez różnicy.
1: Ale nie, no mi chodzi o to, że faktycznie brzuch może boleć.
0: Myślę, ja akurat jestem wprawiona, bo często jem KFC, także mój brzuch go nic nie jest w stanie zaskoczyć.
1: No, ale za to może cię zaskoczyć, a właściwie nie twój brzuch, a twoją głowę, to co kryje się jako drugie w tym zestawieniu, bo jest to gofr falafelowy. Faktycznie ja się w ogóle nie spodziewałem, że coś takiego istnieje, jak gofer, czy gofr, gofer falafelowy, jakby co? I zgadnijcie w ogóle, kto te gofry falafelowe wymyślił. Na 3-4 możemy powiedzieć. 3-4.
0: Amerykanie.
1: No. Także taka jest prawda. No, Amerykanie wymyślą wszystko, byleby było tłuste i bardzo kaloryczne. Chociaż falafel tak naprawdę nie wiem, czy powinien być kaloryczny.
0: No raczej są kaloryczne, bo są smażone na głębokim oleju.
1: No, ale mimo wszystko widać, że przyjęło się gofer falafelowy, bo z tego co widzę, statystyki sprzedawalności są bardzo, bardzo wysokie. I ogólnie tutaj można powiedzieć o tym, że w tym konkretnym wariancie falafela, czyli gofrach falafelowych, podaje się specjalny sos, który się nazywa tahini. I jest on...
0: To jest pasta sezamowa zmielona. Czy jakby po prostu zmielone ziarna sezamu, no?
1: No czyli sos.
0: Tak, sos. Tak, masło orzechowe, tylko że z sezamu.
1: No widzisz? Masło sezamowe.
0: Masło sezamowe.
2: Ale to jest masło orzechowe, tylko że z sezamu.
1: Ale to jest słodkie?
0: To jest takie gorzkie, takie cierpkie, gorzkie. No. Bardzo często się dodaje do różnych innych dań z tych okolic, z tych kuchni. Na przykład do humusu. Do humusu zawsze dodawana pasta tahini, do innych różnych meze. No cała w sumie ta kuchnia stoi na paście tahini.
1: Ja w ogóle teraz jak kolejne warianty czytam, jakby każdy kolejny wariant brzmi dla mnie coraz bardziej kontrowersyjnie. Bo ja ogólnie jak sobie teraz patrzę na kolejne zestawienie, tutaj jakby mówiąc o tym, że są wytrawne gofry falafelowe i tak dalej, że mamy tutaj, wiesz, pasta pizza, bla, bla, bla, no to faktycznie, faktycznie mnie to trochę odpycha jednak, jeżeli sobie pomyślę o jedzeniu tego. Ale kolejny w zestawieniu jest falafel w stylu Arabii, czyli falafel sushi. I
0: to brzmi jak coś, co mogłoby być wymyślone w Warszawie.
1: Ja sobie naprawdę...
2: No, trochę tak. I też nie wiem, skąd tu się wzięło Arabii, skoro to sushi.
1: W sensie,
2: trochę
1: bo
2: tak nie rozumiem.
1: Jest taka nazwa faktycznie, falafel Arabii. I
2: no tylko dlaczego?
1: Już możliwe, że do tego dojdziemy, bo ogólnie jest to opisane w ten sposób, że klasyczny wrap zmienia się w eleganckie danie imprezowe. Zostanie on ciasno zwinięty w cienki lawasz, znajdą się w nim warzywa i sos, a następnie kroi się w poprzek na równe kilkucentymetrowe krążki, podobnie jak sushi. Czyli to jest właśnie powód, dla którego to się nazywa właśnie w stylu sushi.
2: No,
1: bo są te roleczki, aha, i kroisz je w takie małe, elementy. I
2: no, na pewno jest dobra.
1: Tak, tak.
2: Czasami, a czasem pewnie też może nie być dobre. Myślę, że można też zrobić złe, ale myślę, że może być to smaczne.
1: Słuchaj, ja nie wiem. Nie wiem, nie wypowiadam się. Nie lubię falafela. Powtórzę to po raz chyba 15.
2: Ale czemu mówisz, że nie lubisz, skoro nie spróbowałeś podobno?
1: W sensie, ja ogólnie... No w sumie...
2: No właśnie. Ale... To czemu? Może spróbuj najpierw.
1: Przyśnił mi się ten smak. Jakby serio.
0: Halucynacje.
1: Ja czuję tutaj jakąś sugestię, jakby... pani Julio.
2: A, nie będę już tego mówił.
1: Nie no, powiedz,
2: antenie.
1: Powiedz. No,
2: nie,
1: powiedz,
2: nie powiem.
1: Powiedz. Dobra, to kolejny w zestawieniu jest falafel w tureckim pieczonym ziemniaku, czyli kumpirze. I ogólnie po raz kolejny powiem ci tak, nie jestem sobie w stanie wyobrazić niczego takiego podobnego do falafela zwiniętego w ziemniaka. Czy wy widzieliście kiedyś taki wariant jak falafel w kumpirze?
0: Ja najbardziej obawiam się w tej opcji tego, że jest to no, same węgle tak właściwie i po prostu człowiek zaśnie po tym najprawdopodobniej. Albo nie wiem, co się z nim stanie. Wpadnie w śpiączkę.
1: Serio?
0: Tak mi się wydaje. Ja mi się wydaje, że wpada w śpiączkę po tym.
1: I ile będzie spał?
0: Proszę?
1: Ile będzie taki osobnik spał?
0: No myślę, że zależy od ilości zjedzonej.
2: Po, nie wiem, dobie na każdego ziemniaka?
0: Tak. Matko. Myślę, że da się znaleźć w internecie jakieś wykresy, które będą jakieś statystyki właśnie dotyczące...
2: Sprawdź, czy Główny Urząd Statystyczny zrobił coś na ten temat. Myślę, że to
1: Słuchajcie,
2: dość istotne.
1: Ja bardzo chętnie bym zobaczył w zasadzie studenta dietetyki, który pisze pracę magisterską o wpływie falafela w kumpirze na organizm ludzki. I czy

0: ciebie dzisiaj.
1: Słuchaj, dlaczego go wybrałaś?
0: Bo tej płyty sobie słuchałam przez ostatni tydzień, a sam Master Ace będę miała okazję być na jego koncercie w wakacje na hip-hop campie i sobie przypominam po prostu jego twórczość. Ale... I bardzo ciekawa cała płyta, ta piosenka w szczególności, bo ma też bardzo fajne sample wykorzystane, które w ogóle nie są... Są jakby zupełnie innego gatunku muzycznego, a bardzo ładnie się komponują.
1: Słuchaj, czy to jest coś świeżego, co nam przygotowałaś, czy...
0: Broń Boże, to jest stare. Ale z którego roku? Z 1995.
1: Wow. Kurczę. Wow. Ale jak widać, jeszcze właśnie Masty słuchamy sobie, bo Julka sobie o tym przypomniała. I słuchamy tego kawałka 12 czerwca 2026 roku. Także to, co nie umarło kiedyś, to nie umrze i dziś, czy jakoś tak. Posłuchajmy kawałka. Hit me over the-

0: Yo, this is Dougie D.
1: Hey, what's up, player?
0: Yo, check it out. Ace didn't tell you I called?
1: No, that fool ain't even tell me.
0: I'm coming out to New York, you know what I'm saying, to check out my people in Harlem. I might need a ride from the airport.
1: Hey, it's all good. I'll hook that up.
0: All right.
1: Hey, hold on. Hello?
2: Jerome?
1: Who this?
2: Nigga, this Keisha. Who the fuck you thought it was? Fool, I've been beeping you all day from the nail shop. You ain't call me back. Your motherfucking ass is supposed to send me my damn end so I can get Trey Leek of them new...
3: Kartka z kalendarza.
4: Mamy dziś 12 czerwca 2026 roku. Imieniny obchodzą Janina, Onufry, Leon i Eskil. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. 32 lata temu, 1994 roku, dokonano oblotu pierwszego egzemplarza samolotu pasażerskiego Boeing 777. Maszyna została zaprojektowana jako największy dwusilnikowy samolot pasażerski swoich czasów i szybko stała się jednym z filarów dalekodystansowego transportu lotniczego. Boeing 777 był również pierwszym samolotem pasażerskim opracowanym w całości przy użyciu projektowania komputerowego, co wyznaczyło nowe standardy w przemyśle lotniczym. 26 lat temu w Polsce oddano do użytku kolejne odcinki autostrady A4, która z biegiem lat stała się jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych w kraju. Kierowcy cieszyli się z krótszych podróży, choć, jak pokazuje życie, korki potrafią znaleźć człowieka na nawet najszerszej drodze. Czerwca 1924 roku urodził się George Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych. W czasie swojej kariery pełnił również funkcję ambasadora przy ONZ, dyrektora CIA oraz wiceprezydenta USA. A kartkę z kalendarza przygotowałam ja, Julia Cwynar.

0: proszę, proszę. Dobra, bardzo ładny zapach, a jeżeli chodzi o to, o czym będziemy rozmawiali, to może będzie coś faktycznie z zapachem. Ogólnie będziemy rozmawiali dzisiaj o pięknych zapachach, które znajdują się w naszym Gen Z-owym slangu? Może w slangu pokolenia Z, generacji Z.
1: Nie wiem, o czym mówisz.
0: Bo jest to kategoria naszego dzisiejszego wydania Teleradia.
1: Czyli jak brzmi kategoria?
0: Slang Gen Z.
1: A, okej.
0: A kto przygotował to wydanie, pozostanie moją słodką tajemnicą. Nie no, żartuję. Przygotowała to wydanie Julia Cwynar, a prowadzić będę ja, czyli Oskar Pietrusiński. Przedstawmy naszych uczestników, kto jest dzisiaj z nami w studiu.
2: Jay-Z.
0: Jay-Z.
2: Nie Jen, tylko Jay-Z.
0: Okej, okej.
1: Dzisiaj wita was w tym studiu Mariusz.
0: Mariusz?
1: Mariusz, tak.
0: A skąd? Skąd do nas przyjechałeś, Mariusz?
1: Z Krakowa.
0: Okej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Aleksander Scholl.
0: Serio?
3: Z Warszawy.
0: Okej. Czym się pan zajmuje?
3: Prowadzę audycję w radiu na co dzień.
0: Jakiś wysoki ma pan głos. Ale to myślę, że...
3: Stałem
0: to...
3: dzisiaj w taki sposób.
0: Myślę, że to chrypa. Okej, ale chrypy nie będziemy mieli przez najbliższe 10-15 minutek, bo rozpoczynamy wielką rozgrywkę Teleradia. I teraz kategoria, właściwie runda pierwsza. Czyli będą to podstawy slangu generacji Z. Uwaga, pytanie dla pana numer jeden.
2: Jay-Z.
0: Dla Jay-Z. Uwaga, co oznacza słowo RIS? Czy potrzebujesz jakiejś podpowiedzi, czy mam czytać odpowiedzi, które nam przygotowała dzisiejsza autorka Teleradia? Co oznacza RIS?
2: To może tak dla słuchaczy można powiedzieć, podpowiedzieć troszeczkę.
0: Okej. Jest to wstyd, charyzma i umiejętność podrywu, czy kłamstwo?
2: Oczywiście RIS. W 100% jest to opcja numer 2. To tak się często właśnie mówi, że ktoś tam rizuje na przykład tutaj.
0: Bartek, ja mam do ciebie pytanie. Panie Jay-Z, przepraszam. Czy pan został kiedyś zrizowany? To jest poważna kwestia. Jakby poważnie pytam, czy został pan zrizowany?
2: A jakie tłumaczenie można tutaj dać? Jeszcze raz można bo...
0: No, czyli znaczy, nie tak, jesteś pewny tej odpowiedzi. Uwaga, bo... odpowiedź A to wstyd, odpowiedź B charyzma i umiejętność podrywu i odpowiedź C kłamstwo.
2: No właśnie, ale jakby to przetłumaczyć, zrizowany czy jakbyś to przetłumaczył?
0: Poderwany? Może...
1: No tak myślę też.
0: Oczarowany? Może w ten sposób.
2: Okej. Czy byłem zrizowany? No myślę, że każdy w swoim życiu rizował i był rizowany, więc jest to naturalna jakby kolej rozwoju człowieka. No mamy w swoim gatunku, że ludzie spotkają się na randki i rizują i jednocześnie są rizowani, więc no jak najbardziej, tak, potwierdzam.
0: Zostałeś zrizowany. Dobra, przejdźmy dalej, bo zadał jedno pytanie, które będzie... bardzo niekomfortowe. Osoba numer dwa. Osoba numer dwa, czyli...
1: Mariusz.
0: Mariusz, bo Olek Scholl jest kolejny. Mariusz, słuchaj. Co znaczy określenie slay? Czy jesteś w stanie powiedzieć tak od buta, czy mam ci przedyktować najbliższe trzy odpowiedzi?
1: No, proszę o przedyktowanie.
0: Uwaga.
1: Odpowiedzi.
0: Odpowiedź A. Zrobić coś świetnie. Odpowiedź B. Przegrać. Odpowiedź C. Uciec.
1: Zrobić coś świetnie.
0: Sigma. Tak. Prawdziwa Sigma. Słuchaj, to jest poprawna odpowiedź. Jeden punkt ląduje dla ciebie, ale to jeszcze nie pora na koszyczki od pani Sylwii, bo lecimy dalej do pana Olka Scholla. Niestety dziś cienkim głosem. Osoba numer 3, czyli pani, pan Olek. Słuchaj tego. Co oznacza bycie NPC w slangu internetowym?
3: Czy będę miała odpowiedzi pomocnicze?
0: Czy jesteś w stanie odpowiedzieć bez nich?
3: Mogę spróbować.
0: Bo ja ci daję tutaj taką szansę. Więc to jest pytanie, czy ją wykorzystasz w tym momencie.
3: To jest osoba, która zachowuje się w bardzo generyczny sposób. Tak bym to zdefiniowała.
0: Słuchaj. Ja tutaj mam taki problem.
2: Co to znaczy słowo generyczne?
0: To też, ale mi gdzieś się rozjechały odpowiedzi, słuchaj. Także... Kurka, wodno.
2: To ja tak na marginesie...
0: Zakładam, że... Okej, jest to poprawna odpowiedź. I dostałem to przed chwilą na ucho, także dziękuję za podpowiedź swoim kolegom z reżyserki, którzy siedzą właściwie gdzieś tutaj, ale nie opowiemy tego. Dobra, lecimy.
2: Co to znaczy generyczne? Bo mi się też kojarzy, że coś tam świta, tylko nie wiem w której komórce.
0: Czy możemy prosić o to, żeby autor tego quizu się odezwał?
3: No myślę, że się, ja mówiąc
0: powitamy
3: generyczne...
0: Powitamy Julię Cwynar.
3: Tak, ale nie, teraz jestem Olkiem Scholzem,
0: bo jesteś autorem, a Olek Scholl przyjdzie
3: tak,
0: za chwilę.
3: Okej, no to chodzi o takie schematyczne zachowanie.
0: Ja w zasadzie też miałem problem z odpowiedzią na to, bo ogólnie nigdy się nie spotkałem z tym określeniem, jakby nigdy nie słyszałem, żeby ktoś to określenie używał.
2: I tak mi się też to skojarzyło, bo właśnie często jest tak, że znaczy taka postać chyba drugoplanowa, prawda, pani Julio, że to jest ktoś jest NPC, jeżeli dobrze ja zrozumiałam tą definicję, że ktoś jest głównym bohaterem, a ktoś jest NPC, czyli taka...
0: Ale to chodzi o sposób zachowywania się.
2: Okej.
0: Tak? Nie. Dobra, lecimy dalej. Uważam, że to jest najwyższa pora. Lecimy do rundy numer 2, czyli TikTok i social media. Do JAZ pytanie. Co oznacza, że ktoś jest Delulu? Czyli jakby przez całą dzisiejszą audycję, nie tylko przez teleradio, macie okazję z taką osobą mieć styczność. Domyślicie się, o kogo chodzi. Słuchajcie. A właściwie pani Jay, proszę posłuchać. Jest to osoba bardzo zmęczona. Jest to człowiek oderwany od rzeczywistości, mający nierealne wyobrażenia. Lub jest to człowiek szczęśliwy. A, B czy C?
2: Znowu mam 100% przekonania, pewności nawet, że to jest opcja B.
0: Jest to poprawna odpowiedź. Ja nie jestem pewny, czy powinienem się z tego cieszyć, czy nie, bo dałem tutaj odpowiedź. Także i po twojej winie też widzę, że...
2: Nie, ja czy ja to wiedziałem, bo po prostu na co dzień się spotykam z tego rodzaju słownictwem i...
0: No, tak, tak dla wszystkich, którzy muszą się domyślać. Jestem
2: bułka z masłem.
0: Jestem dzisiaj bardzo, bardzo Delulu. Pytanie numer 2. Dla pana Mariusza. Co to znaczy it's giving? W naszym slangu. Odpowiedź A. Czy chcesz odpowiedzieć?
1: Nie, chcę odpowiedzieć.
0: Okej, okay, odpowiedź A. To przypomina, ma klimat czegoś. Odpowiedź B. To kosztuje. Odpowiedź C. To zabiera.
1: A, no to...
0: It's giving.
1: A odpowiedź
0: to
1: pierwsza.
0: Przypomina. Jest to odpowiedź. Załóżmy, że to jest odpowiedź A. To będzie odpowiedź
1: jest
0: A.
1: Poprawna?
0: Jest poprawna.
1: Tak? Mhm. To dobrze.
0: Jest to poprawna odpowiedź. Masz dwa punkty w tym momencie. I teraz pytanie dla pana Aleksandra. Pani, pana Aleksandra. Co znaczy main energy character? Main character energy. Ja myślę, że akurat trafiło na bardzo dobrą osobę w tym momencie to pytanie. Także czy jesteś w stanie odpowiedzieć, Olku, na to pytanie?
3: Zgaduję, że to jest takie zachowanie osoby, która myśli, że jest centrum uwagi i wszystko kręci się wokół niej.
0: Czy to jest określenie, które jest negatywne?
3: Nie, takie w sensie pogra zależy, jak to ktoś odbiera w sumie, ale raczej nie w takim negatywnym tego słowa wydźwięku, tylko bardziej osoba, która no może w sumie. Nie no. Tak. Osoba, która
0: negatywne?
3: Myśli, że nie. Myśli, że jest że jakby, że historia się kręci wokół niej.
0: Okej, okay, dobra. Ja od razu mówię, że jest to poprawna odpowiedź, panie Aleksandrze. Natomiast tak się zacząłem zastanawiać, bo w zasadzie daje pan dzisiaj taki vibe właśnie, ale w pozytywnym sensie. Także tak, no co mi zostało powiedzieć. Myślę, że powiem jeszcze więcej i się coraz bardziej będę pogrążał. Runda trzecia o nazwie trudniejsze. Dla Jay-Z. Słuchaj, co oznacza to be cooked? Że jestem, a zresztą, że jestem cooked. Odpowiedź A. Jestem dobrze przygotowany. Odpowiedź B. Jestem w poważnych tarapatach. Mówi się jestem ugotowany. Lub C. Jestem głodny. I'm cooked.
2: To akurat mi się przypomniało inny zwrot z cook, że let them cook, czyli pozwól im pracować, albo jemu pracować, albo jej pracować.
0: Ale
2: tak, to też w tym kontekście, jako stary wyjadacz Jay-Z, muszę powiedzieć, i po prostu na co dzień używam różnego rodzaju slangu, że jest to opcja B, czyli po prostu jestem ugotowany.
0: W poważnych tarapatach.
2: Tak jest.
0: Jest to bardzo dobra odpowiedź. Uwaga, pytanie dla Mariusza. Co znaczy ate and left no crumbs? To znaczy, że zjadł wszystko, zrobił coś perfekcyjnie, jest bardzo biedny.
1: Ate and left no jak?
0: Ate and left no crumbs.
1: Mogę jeszcze raz poprosić o odpowiedzi?
0: Zjadł wszystko, zrobił coś perfekcyjnie, jest bardzo biedny.
2: Ate jak jeść, nie ate jak cyfra. 8.
1: No właśnie, ate to zjadł. Jest, aha. Może B, bo to jedyne takie, no niech będzie.
0: Okej. Okay. Poczekaj. Cofnę się do swoich pytań, bo mi gdzieś wypadły. Okej, okay, to znaczy, że jeszcze raz, odpowiedziałeś coś czy nie?
1: No odpowiedziałem, że B.
0: Tak, jest to poprawna odpowiedź.
1: Tak?
0: Przepraszam, jest to poprawna odpowiedź. Bardzo, bardzo dobrze. I ostatnie pytanie w
2: czyli
0: tej...
2: co to oznacza, tak z ciekawości?
0: Że pozamiatał, zrobił coś perfekcyjnie. Tak, i teraz ostatnie pytanie dla pana, pani Aleksandra. No, albo... tak, Aleksandra, niech będzie. Co to znaczy mid? Świetny, przeciętny, bardzo trudny.
3: Myślę, że to odpowiedź B. Średni, przeciętny.
0: Czy to na pewno ostateczna odpowiedź?
3: Tak, to jest moja definitywna odpowiedź.
0: I jest to absolutnie poprawna odpowiedź. I słuchajcie, mamy dość niekomfortową sytuację dla każdego prowadzącego, bo mamy w tym momencie remis. I uwaga, Robimy dogrywkę. Kto pierwszy, ten lepszy.
1: Ten wygrywa po prostu.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Słuchajcie, będzie dosyć trudno. Słuchajcie, no. Co oznacza no cap? I bez podpowiedzi. Czy ktoś się zgłasza? No cap. Okej. Okay. Pan Mariusz?
1: Pan Mariusz, to jest coś takiego jak no way? Że no way, że nie ma opcji, że to zrobiłeś, czy tak, czy nie?
0: Jest to poprawna odpowiedź, tak, tak, tak, tak, tak. No. Czyli wygrywa pan Mariusz z 4 punktami. Wow. Reszta osób zajmuje cudownie perfekcyjne miejsce 2, za co należą się wielkie brawa. I wielkie brawa należą się też prowadzącym dzisiejszej aktywacji, bo nieubłaganie zbliża się godzina 20, za 30 sekund właśnie pojawi się na zegarach. Bardzo było mi miło prowadzić dla was ten program razem z moimi serdecznymi kolegami. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, ze mną w studiu jest również Bartek Wawrzyniak, który nas dzisiaj realizował.
2: Cześć, pozdrawiam.
0: Jest z nami dzisiaj również Olek Szol we własnej osobie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I jest z nami Jula Cwynar.
3: Dziękuję bardzo i do usłyszenia w tydzień.
0: Tak jest. Miłego weekendu. Bawcie się dobrze.

0: Na radiowym zegarze 9,5 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór. Michał Lisiewicz przy mikrofonie. Pora rozpocząć audycje ukryte w radioaktywnym do północy. Czerwcowy, letni wieczór, bardzo ciepło i tak się zastanawiałem, jak spędzimy ten dzisiejszy 2 godziny z muzyką kończącą ten tydzień, weekend. Początek należy do zespołu Depeche Mode, When the Body Speaks, płyta Exciter. 20 lat minęło i zaplanowana też premiera specjalnego wydawnictwa z singlami z płyty Exciter zbiegła się w czasie z odejściem też Andy Fletchera, członka zespołu Depeche Mode. Tak od kilku audycji różne utwory się pojawiają tutaj ukryte od Depeche Mode, natomiast płyta Exciter, choć jako całość nie należy do moich ulubionych i też nie jest najlepsza w dokonaniu zespołu, to kilka takich perełek z tamtego okresu bardzo lubię i When the Body Speaks było takim nagraniem, które pojawiło się w jednej z pierwszych audycji ukryte tutaj w radioaktywnym. Albo to była pierwsza, albo druga audycja. Musiałbym sięgnąć gdzieś do swojego archiwum. Tej wersji nie było w takim odcieniu akustycznym. Właśnie na tym wydawnictwie dużo remiksów. No ale ten utwór nie jest zrobiony na szczęście w takim bardzo elektronicznym kształcie, tylko z taką subtelnością zachowaną, z oszczędnymi instrumentami i tym głosem, który przez ponad 6 minut gdzieś nam towarzyszy. Depeche Mode powróci dzisiaj jeszcze na koniec audycji. A nadrabiając zaległości płytowe z ostatnich miesięcy, chciałbym dzisiaj, aby w pierwszej i drugiej godzinie pojawił się nowy album od Kevina Morby. A zaczyna się takim specjalnym, krótkim utworem intro i potem otwierający też utwór.
1: Pretty early, I should maybe go.

I tak się zaczyna nowa płyta od Kevina Morby. Intro i This is a Photograph. Tytułowy utwór z najnowszej płyty. Na razie, zanim więcej słów na temat albumu, to są takie momenty, kiedy przez lata Kevin Morby tutaj pojawił się z różnymi nagraniami, ale to też były i pojedyncze dobre utwory, i też fajne momenty na płytach. Ta najnowsza płyta jest taka bardzo spójna i z przyjemnością oddaje się słuchaniu jej od początku do końca, i dzisiaj właśnie taki większy zestaw tych utworów posłuchamy w tej pierwszej i drugiej godzinie. Trochę o życiu, trochę o śmierci ten najnowszy album. A pod numerem trzecim też jeden z też bardziej wciągających utworów.

Kevin Morby, A Random Act of Kindness i cały czas płyta. This is a Photograph. To wszystko gdzieś ma swój początek w 2020 roku i taki trudny moment w życiu artysty, kiedy w rodzinnym domu zasłabł jego ojciec i zaczyna się ta historia tej płyty. Taki punkt zwrotny, myślę, że w życiu każdego człowieka może nastąpić. Kevin długo rozmyślał o tej sytuacji, kiedy jego ojciec został zabrany do szpitala, przeglądając zdjęcia w rodzinnym archiwum, gdzieś w albumach natrafiał na różne momenty, o których być może zapomniał, i też to był taki punkt zwrotny, refleksja do tego, aby różne momenty uchwycić gdzieś i też oddać pewien hołd różnym artystom, jak chociażby Jeff Buckley. I ta płyta tak właśnie powstaje. Bittersweet TN pod numerem 4.

Można się zasłuchać, trochę zatracić w tych dźwiękach. Kevin Morby, gościnnie Erin Ree, Bittersweet TN. To powtarzający się Tennessee, ten taki słodko-gorzki smak przemijania o życiu, które przecież tyle trwało, a tak szybko się czasami kończy. Bardzo refleksyjny to jest album i gdzieś szukałem też takiej płyty w ostatnim czasie, nie słuchając zbyt wielu albumów w ostatnich miesiącach, więc ten Kevin Morby z najnowszym albumem gdzieś daleko stąd trafia do mnie, aczkolwiek wszystko na to wskazuje, że Kevin odwiedzi Polskę na Opole Songwriters Festival. Coś mi się takiego ostatnio pojawiło, wyświetliło gdzieś przy okazji. Bardzo fajna inicjatywa, raz miałem przyjemność być na tym festiwalu. Rzadko ostatnio słucham muzyki na żywo, ale może tej jesieni dla Kevina Morbiego uda się wybrać do Opola. Słuchamy cały czas tej nowej płyty Disappearing.

Kevin Morby, kolejno Disappearing oraz A Coat of Butterflies. Te dźwięki płynącej rzeki gdzieś pojawiają się dosyć często na tej płycie, bardzo refleksyjnej, tak jak już wspomniałem. Kevin Morby powróci w drugiej godzinie jeszcze z dalszymi swoimi przemyśleniami i tymi historiami, którymi się dzieli ze słuchaczami. Trochę zmienimy teraz muzyczny klimat. Jakiś czas nie było zespołu Fontaines DC tutaj w Ukryte na początku roku. Zapowiadałem ten nowy album, potem dużo dookoła nas się wydarzyło i gdzieś ta płyta schowała się. Nie było jej widać w moim otoczeniu. Big Shot na początek.

Fontaines DC. Big Shots, Skinty Fia. To najnowsza płyta irlandzkiego zespołu, kiedyś taka koncertowa petarda, można powiedzieć, z czasów jeszcze off festiwalu sprzed kilku lat. Na tej płycie bardziej stonowane te dźwięki, ale też taki czas kolejnych, myślę, refleksji zespołu, który pewną drogę już przeszedł, a też świat gdzieś stanął otworem. Irlandia, bardzo ważne miejsce, ale trzeba gdzieś wyjść dalej i też trochę ta płyta jest takim spojrzeniem dookoła. Zastanawiałem, które utwory powtórzyć. Jackie Down the Line w wersji singlowej sprzed kilku miesięcy był zapowiedzią, ale chciałbym, aby pojawił się ponownie i był też tak przekrojowo pokazał obraz dźwięki tej płyty.

Fontaines DC, Jackie Down the Line. Za nami nowa płyta Fontaines DC. Też taka próba spojrzenia na tożsamość zespołu z Irlandii. Takie poszukiwanie też siebie w tym wszystkim. I to, co wspomniałem, że świat gdzieś się otwiera dla nich. Kiedyś zespół U2 w latach 80. Zupełnie inne czasy, ale też gdzieś na początku ta muzyka, taka bym powiedział, trochę punkowa, może za dużo powiedziana, bo jednak to zespół, który zawsze stawiał na piękne piosenki, ale ten moment pierwszych trzech płyt, bardzo taki gdzieś osadzony w Irlandii. No a potem cała ta droga do Joshua Tree. Zobaczymy, jak będzie z zespołem Fontaines DC. Póki co na koniec tej pierwszej godziny dzisiejszego spotkania posłuchajmy dwóch utworów, Roman Holiday i niech będzie I Love You.

Zrobiłem trochę głośniej tutaj na odsłuchu Fontaine's DC, Roman Holiday i kończące tą pierwszą godzinę I Love You. Wyjątkowy utwór. Nagromadzenie tekstu w tym utworze jest tak duże. Dla wokalisty to też jest zawsze wyzwanie, aby to wszystko w punkt zaśpiewać. No i ta muzyka, która gdzieś wraz z wypowiadanymi słowami się rozkręca i prowadzi do takiej kulminacji. Płyta na pewno godna uwagi do posłuchania. Ja się do niej przekonuję z każdym kolejnym razem. 3,5 minuty już po godzinie 23. Pora, aby po dłuższej przerwie pojawił się tutaj pewien zespół, którego dawno nie było, a bardzo lubię.

Zespół Phoenix powraca z nowym utworem Alpha Zulu. Były takie płyty sprzed lat tego zespołu, które i tutaj zarówno w audycji gościły, jak i gdzieś w domowym zaciszu albo w drodze często słuchałem. Ostatnim czasem Tiama. Pewnie za jakiś czas poznamy więcej materiału z tego nowego wydawnictwa. Widziałem też jakieś zdjęcia zespołu z tras koncertowych gdzieś na festiwalach letnich, które po tej dwuletniej przerwie gdzieś podnoszą się z kolan. Więc na żywo też pewnie będzie można posłuchać tej muzyki. Zostaniemy trochę w trochę innych klimatach na najbliższe kilkanaście minut. Purity Ring i mini album Graves przed nami.

Purity Ring, Graves, Sepki, o takim samym tytule. Ten dream pop w wykonaniu Purity Ring trochę przeniósł mnie w inną rzeczywistość w ostatnich dniach muzycznie, poszukując takiej radości ze słuchania muzyki ponownej. Pierwsze takie kroki od dłuższego czasu w te rejony. Drugi utwór na tej mini płycie, mini albumie Never End jest takim jednym z najbardziej zapętlających się gdzieś w głowie po tych kilku przesłuchaniach.

Zapomniałem dodać, aby nie regulować odbiorników. Purity Ring Never End. Taka wariacja muzyczna przeplatana połamanymi dźwiękami i takim subtelnym, pięknym kobiecym głosem. Jeszcze dwa momenty kończące to mini wydawnictwo Soul Shy i Exalt.

Piękne zakończenie tej płyty Purity Ring Graves Exalt z tych połamanych dźwięków i elektronicznych wariacji. Na koniec taki oszczędny utwór z dźwiękami przyrody. Czasami tyle wystarczy, aby wyciszyć się i spojrzeć na wszystko gdzieś po horyzont. 23,5 minuty po godzinie 23. Sola Jesus przed nami ze swojej nowej płyty Archon.

Tak, zaczyna się nowa płyta Arkon Zoli Jesus, utwór Lost. Takie etniczne wpływy, które gdzieś słyszalne są w tym utworze ze sprawą sampli słoweńskiego chóru. Płyta dopiero w większym wymiarze przede mną, premiera za jakiś czas, chociaż były sygnały, że miała się ukazać w maju. Póki co na razie są te single promujące to wydawnictwo i tak próbuję przygotować się do całej podróży z tym albumem. Początek jest znany. The Fall przed nami jeszcze jako drugi.

The Fall, drugi utwór na płycie, nowej płycie Zola Jesus. Poza takim wyjątkowym, mocnym głosem, ten muzyczny klimat mocno wciągający. Jestem ciekaw całej tej płyty, bo podoba mi się ta przestrzeń, która gdzieś jest też poszukiwana i daje taki wiatr w żagle, jak się tego słucha. Chociaż jeśli jeszcze płyta jest w jakimś tam stopniu nieodkryta, to pewnie jakieś momenty spokoju, wyciszenia na tym zburzonym oceanie mogą się pojawić. Wspomniałem, że początek jest znany, są jeszcze znane dwa inne utwory z tej nowej płyty i posłuchamy. Into the Wild oraz Desire. Zola, Jesus przed nami.

wyjątkowy utwór Desire, Sola Jesus i płyta Archon, a wcześniej jeszcze inne utwory zapowiadające tą najnowszą płytę i utwór Into the Wild za nami. Powracamy na płytę Kevina Morby. This is a Photograph. To kontynuacja tam, gdzie zakończyliśmy w pierwszej godzinie.

0: Kevin Morby, Rock Bottom. I te przewijające się słowa przez większość utworu, wszyscy będą się z ciebie śmiać. Znowu lawina myśli w głowie Kevina z tych fotografii i wspomnień sprzed lat, inspiracji, bo to nie tylko też rodzinny dom, ale różne artystyczne postaci, które inspirowały Kevina. Każda historia komuś gdzieś poświęcona. Rock Bottom, taki utwór z pazurem, jak to się mówi. Ale słuchamy dalej. Teraz krótki wstęp Forever Inside a Picture, a potem Five Easy Pieces.
1: And here we live forever, inside a picture. If you look closely to the expression on both our faces, I'm telling you that I love you, you and only you.

Kevin Morby, Five Easy Pieces. Taki piękny fragment o zastanawianiu się, która droga z powrotem prowadzi do ciebie. A co jeszcze w tym pudełku ze zdjęciami Kevina Morby się znajduje? Popatrzmy na zakończenie i posłuchajmy przede wszystkim utworu Goodbye to Good Times.

z pewnością jeden z piękniejszych utworów na tej płycie Kevina Morby, Goodbye to Good Times. Kevin zwraca się tutaj w piosence do swojej mamy, tęsknię za dobrymi czasami, mamo, wspominając też fotografię, kiedy miała 19 lat, tańczyłaby do muzyki Tiny Turner. No i też ten końcowy fragment, słodko-gorzki, Bittersweet Tennessee, wewnątrz ringu bokserskiego czasu, gdzieś między dobrymi i tymi gorszymi momentami w życiu. Piękna płyta, do której jeszcze w dwóch niezagranych utworach powrócę na pewno. A na koniec równie piękny utwór sprzed 20 lat i obiecana płyta Exciter, z kolejny ukłon dla zespołu, dla Mendego Fletchera. Goodnight Lovers. Myślałem o wersji tej z tego wydawnictwa z singlami w trochę zremiksowanej wersji, ale ja wciąż jestem wierny tej oryginalnej wersji. To tyle. Dobranoc.

Bisa udah.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, z prefiksa paranomixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: Jest poniedziałek, godzina 24, a to może oznaczać tylko jedną rzecz. Czas na kwiatową audycję. Wita się z wami Mateusz Kwiatkowski. Ze mną jest oczywiście Jakub Wysocki.
1: Hello.
0: A naszym bohaterem dzisiaj będzie nie zespół, nie muzyk, a będzie to cały nurt muzyczny, który miał swoje miejsce w okolicach roku 2005 i przez kolejne 10 lat zasilał świetnymi brzmieniami całą scenę alternatywną. Chodzi tutaj o coś, co nazywa się indie-troniką. Jest to połączenie muzyki indie, czyli brzmień gitarowych, brzmień alternatywnych, razem z brzmieniami elektronicznymi, które właśnie na początku lat 2000 przestały być tylko muzyką klubową, a muzyka elektroniczna zaczęła wchodzić do ciasnych pokojów, do laptopów i stawać się nie tylko domeną DJ-ów, ale również i geeków. Więc dzisiaj posłuchamy indie-troniki, czyli bardzo ciekawego połączenia dwóch nurtów, które dało nam naprawdę dużo dobrych zespołów. Tak, właśnie o zespołach w dużej mierze będziemy tutaj mówili, ponieważ ich było bardzo wiele. Do tego nurtu też próbowali podpinać się muzycy, którzy na ogół zajmowali się innymi brzmieniami. Myślę, że to były ciekawe eksperymenty, o których również dzisiaj powiemy. Ale jeśli robimy taką audycję, to może zacznijmy bez zbędnej teorii. Zacznijmy po prostu od bangerka, na którego zasługujemy wszyscy. To będzie Midnight City od M83.

0: To było Midnight City od M83. Naprawdę niesamowity banger na początku. Stwierdziłem, że musimy zacząć tę audycję mocno. Teraz będziemy trochę spowalniali i przejdziemy sobie do takich nieśmiałych początków muzyki właśnie indie-tronikowej. Ale chcę, żebyście mieli ten utwór, który teraz poleciał przez cały czas w głowie, ponieważ do takich utworów jeszcze wrócimy w naszej audycji. Mam nadzieję, że patrzę na playlistę. No całkiem niedługo do nich wrócimy, więc spokojnie. Ale Kuba jest z nami. Kuba, co sądzisz o utworze, który przed chwilą słyszeliśmy? I co w ogóle sądzisz o tym nurcie? Ponieważ on był bardzo ciekawym zjawiskiem i wydaje mi się, że to jest, jak wspominamy sobie muzykę właśnie z okolic 2010, to te utwory, które tutaj widzisz przed sobą, ty widzisz, nasi słuchacze nie widzą, no to są takim symbolem tych lat.
1: No ten utwór to jest absolutny banger. To jest, no, chyba czołówka tego gatunku.
0: Tak, tak. Myślę, że to jest taka. No. To był jeden z najbardziej znanych utworów. To był rok 2011, kiedy on wyszedł, więc to był też taki pik, właśnie pik, jeśli chodzi o tę muzykę.
1: A ja może odpowiem na to pytanie pytaniem. Czy nie uważasz, że to już trochę zakrawa o Guilty Pleasure albo White Girl Music? Może, no, może nie Guilty Pleasure, nie, White Girl Music.
0: Nie, Guilty Pleasure na pewno nie, to jest, bo ja mówię o tym
1: wycofuję,
0: głośno.
1: Wycofuję.
0: A jeśli chodzi o White Girl Music, nie, to jest White Boy Music.
1: Okej, dobra. Ja mam z playlistę swoją White Boy Music i zupełnie inaczej ona brzmi. Tam są bardziej takie techno, bardziej tak utożsamiam White Boy Music. Ale rozumiem to, o czym mówisz. Ma to swój klimat.
0: To nie wiem, performative quiet old boy music?
1: Czy było tam white?
0: Nie, jeszcze white trzeba dodać.
1: No to white, się mogę zgodzić.
0: Old, white boy.
1: White performative old boy with mustache.
0: Tak, dokładnie, czyli po prostu ja. Tak. Bardzo się cieszę, że próbowaliśmy mi opisać jak największą liczbą losowych amerykańskich przymiotników, ale doszliśmy do tego, że tak, to po prostu tyle. Dobrze, przenieśmy się do początku tego gatunku, bo trochę historii jednak muszę wcisnąć. Indie-tronika, tak jak wspomniałem, to jest połączenie dwóch nurtów muzycznych, czyli muzyki indie i muzyki elektronicznej, a tak właściwie to indie jest z przodu, ponieważ indie-tronika zaczęła się od tego, że zespoły indie-rockowe chciały jakoś zmienić swoje brzmienia, chciały dodać coś nowego i naturalnym krokiem, który właśnie był na początku lat 2000, było to, żeby dodać brzmienia znane z muzyki elektronicznej. Więc jeśli zastanawiacie się, kto w sumie bardziej tworzył w tym gatunku, to bardziej były to właśnie zespoły rockowe, które próbowały znaleźć dla siebie jakąś nową przestrzeń albo nowy sposób wyrazu. Na takiej scenie końca lat 90. zespołem, który jest uważany za prekursora gatunku, to był zespół, który się nazywał Stereolab. I oni tworzyli w drugiej połowie lat 90. Trochę byli przypisywani do tej samej sceny indie rockowej na samym początku, do tej sceny, na której był na przykład Weezer czy Pavement, czyli znane zespoły indie rockowe, które wtedy pod koniec lat 90. no bardzo mocno odcisnęły swoje piętno na tamtej scenie, a Stereolab zaczęli eksperymentować właśnie z brzmieniami elektronicznymi i dzisiaj są uznawani właśnie za prekursorów indie-troniki, chociaż ubiegli swoje czasy o całą dekadę, ponieważ taki wielki boom tego gatunku nastąpił dopiero 10 lat później. Ale jako, że to oni zaczęli eksperymenty idące w tym kierunku, to stwierdziłem, że też warto o nich wspomnieć i warto ich posłuchać, dlatego my teraz sobie posłuchamy Stereolab i Bargage.

to było Stereolab, czyli właśnie prekursorzy tego gatunku, prekursorzy indie-troniki. Oni zaczęli tworzyć w połowie lat 90. mniej więcej. W tej drugiej połowie rzeczywiście ta muzyka stawała się dość popularna. Utwór, który słyszeliśmy, pochodzi z albumu Dots and Loops z roku 97. I indie-tronika potem zastopowała na parę lat. To nie był gatunek, który się jakoś prężnie rozwijał. Tak właściwie kolejne zespoły zaczęły się pojawiać dopiero kilka lat po roku 2000. A jednym z takich kontynuatorów tego gatunku to był zespół The Postal Service. Oni wydali swój album Give Up w roku 2003 i było to bardzo mocne nawiązanie do właśnie początków indie-troniki i pierwszy taki wielki przełom tej muzyki, ponieważ ten album naprawdę był albumem, który zyskał dużą popularność i wydaje mi się, że zainspirował wszystkich pozostałych twórców właśnie tego gatunku. Chciałbym, żebyśmy sobie przesłuchali jeden utwór, który jest no, dla mnie takim symbolem właśnie początków indie-troniki i pochodzi on z albumu Give Up. Ten utwór nazywa się Such Great Heights i nie wiem, jak was na to przygotować. Chyba nie jestem w stanie was na to przygotować, ale w pierwszej zwrotce na początku jest taka zmiana tonacji, że będziecie zachwyceni. Więc posłuchajmy.

To było Such Great Heights od Postal Service. Utwór z roku 2003. Na kolejne wielkie hity z Indietroniki musieliśmy czekać kolejne lata potem, ponieważ rokiem przełomowym dla tego gatunku był rok 2007. To był rok, kiedy rzeczywiście naprawdę powstało wiele świetnych albumów i wybiło się naprawdę wiele fantastycznych zespołów. Zaraz sobie porozmawiamy o tej niesamowitej plejadzie, która się utworzyła w tamtym roku, właśnie dokładnie w roku 2007. A pierwszym z nich jest LCD Sound System, zespół, który jest bardzo ciężki do określenia, który właśnie przechodzi między wieloma gatunkami, ale wpisał się na początku na te fale indietroniki, ale istnieje do dzisiaj i myślę, że te gatunki w ich twórczości bardzo mocno się mieszają i wyszli bardzo daleko poza ten jeden nurt. Zaczynali w roku 2005, ale taki chyba ich najgłośniejszy album to było Sound of Silver, wydane w roku właśnie 2007. Na tym albumie znajduje się kilka wielkich hitów, które bardzo mocno przyczyniły się do tego, że ten zespół zyskał dużą popularność. Jednym z nich jest na przykład All My Friends, które jest jednym z takich hymnów tego zespołu, a może nawet najbardziej znanym utworem. Te utwory są dość długie, mają dość prostą strukturę, co jest myślę, że w ogóle bardzo częste, jeśli chodzi o utwory właśnie w tym gatunku, ponieważ one mają przeważnie po prostu strukturę zwrotka, refren, nie dzieje się tutaj nic aż tak wielkiego. Na końcu jeszcze często są solówki różnego rodzaju, ale tak to tyle, jeśli chodzi o wariacje. Jeśli chodzi o utwory LCD Sound System, to też się trochę wpisuje, aczkolwiek mówię, w tych prostych strukturach oni są w stanie zrobić naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. To są dość długie utwory i sami zresztą usłyszycie, jaka to jest muzyka, ponieważ teraz posłuchamy sobie Someone Great.

ale to był długi utwór, ja zapomniałem już, że jestem w radiu nawet. To było 6,5 minuty z LCD Sound System w utworze Someone Great. No i właśnie, ta struktura, jeśli chodzi o utwory LCD Sound System, dość prosta, ponieważ jeden sample, który nas trzyma w tym utworze od początku, w te utwory można się bardzo łatwo wkręcić. One są dobrym pożeraczem czasu, dobrą muzyką w tle, ale też dobrze stymulującą muzyką, ponieważ ja te nuty bardzo lubię. A teraz przeniesiemy się na chwilę do roku 2003, więc trochę zrobimy krok w tył w naszej chronologii, ale wtedy na Uniwersytecie w Connecticut spotkało się dwóch chłopaków, czyli Andrew i Ben. Obaj mieli ambicje do tego, żeby tworzyć muzykę indie, żeby to była muzyka, która zmieni scenę alternatywną, żeby to była muzyka ambitna, która wniesie coś nowego do muzycznego świata. Ale przy okazji obaj też byli studentami, którzy lubili pograć dla swoich znajomych, którzy lubili sobie robić bekę z muzyki i w przerwie po zajęciach, kiedy nie chciało im się robić niczego bardziej ambitnego i nie chciało im się skupiać na innych muzycznych projektach, to zaczęli robić swoją muzykę właśnie wykorzystującą brzmienia elektroniczne. Cel był bardzo jasny, tworzyć muzykę jak najprostszą, używać proste sample, używać najbardziej popularnych narzędzi, nic wielkiego, łatwa muzyka popularna, którą potem będzie można puścić znajomym. W roku 2003 zagrali koncert na terenie swojego kampusu we dwójkę, wykonując utwór Kids, który kilka lat później miał się stać wielkim międzynarodowym przebojem. Wtedy grany na dziedzińcu uczelni dla grupki studentów zebranych pod sceną. 3 lata później panowie nazywali się MGMT i podpisali wielki kontrakt na swój premierowy album z wytwórnią Columbia Records. W roku 2007 dostaliśmy ten album, to był ich debiutancki album, Oracular Spectacular, tak się nazywał ten album. Zamysł był prosty, tworzyć elektroniczną muzykę popularną i wydać album oparty właśnie na tym prostym, ale jakże skutecznym pomyśle. Potem ten zespół odbijał w innych kierunkach. Przez kolejne lata starali się zmyć z siebie łatkę tego popularnego zespołu, który tworzy przyjemną muzykę. Odbijali w różne rejony też trochę bardziej mrocznej elektroniki. I do dzisiaj tworzą wspaniałą muzykę, ponieważ uważam, że MGMT to jest naprawdę świetny zespół, który ma bardzo zróżnicowaną dyskografię. Na przykład w roku 2018 wydali swój album Little Dark Age i to jest album, który brzmi totalnie jak rok 2018. Oni nadążają za wszystkimi nowymi trendami. 2 lata temu wydali Loss of Life, również fenomenalny album, więc jeśli ktoś chce spłycić do zespół MGMT do jednego wielkiego albumu, który był na początku ich kariery, to ja na to nie pozwolę. To jest zespół, który cały czas od kilkunastu lat tworzy świetną muzykę, ale my właśnie do tych początków się dzisiaj przenosimy. To był rok 2007 i MGMT podbijało wszystkie listy przebojów z utworem Kids.

To było MGMT i Kids, czyli tak brzmią utwory, jeśli macie wymasterowane podstawy FL Studio, ponieważ proste sample naprawdę mogą zrobić niesamowity utwór. Jeśli wie się, jak używać tych podstawowych narzędzi, a panowie z MGMT wiedzą to najlepiej. Jeśli chodzi o zespół, który potrafił się odbić od tych swoich pierwszych brzmień i pójść dalej, to MGMT są świetnym przykładem, a teraz przejdziemy do zespołu, który utknął w tamtych latach i nie może się od nich uwolnić, czyli Empire of the Sun. To był również zespół, który wypłynął na tej fali. Oni rok później, ponieważ w roku 2008 tak właściwie bardziej wypłynęli i wydali swój wielki album, czyli Walking on a Dream. No to był wielki przełom dla tego zespołu, aczkolwiek tak jak powiedziałem, dalej już tak kolorowo nie było i do dzisiaj wracają głównie do muzyki z tamtych czasów. Co ciekawe, zespół w Polsce bywa regularnie, bo byli w tym roku na letniej scenie progresji. Tydzień temu z Haczykiem grali, 6 czerwca bodajże, a rok temu byli headlinerem pierwszej edycji festiwalu Bittersweet, więc drugi rok z rzędu mieliśmy okazję ich teraz słyszeć na polskiej scenie, a że chyba ogólnie Polacy lubią wracać do takiej nostalgicznej muzyki, to zespół Empire of the Sun, który przypomina nam lata, okres przed rokiem 2010, to chyba dobrze się wpasowuje w nasze gusta i potrafi każdego z nas odmłodzić o te kilkanaście lat. My dzisiaj też się odmładzamy o te kilkanaście lat, dlatego przenosimy się do wielkiego debiutu właśnie tego zespołu i posłuchamy utworu Walking on a Dream.

0: To było Empire of the Sun, czyli właśnie jeden z tych zespołów, które należały do głównego nurtu inditroniki i do największych gwiazd, jeśli chodzi o całą tę plejadę związaną z tym gatunkiem. Ja mam swoich faworytów w tym gronie, ale chętnie usłyszę, Kuba, co tobie się najbardziej podobało z tych utworów do tej pory, który z tych zespołów, no z tych wielkich zespołów w tamtym czasie, zrobił na tobie największe wrażenie.
1: Znaczy z tych utworów, które poleciały, to chyba nasz pierwszy utwór, M83, najbardziej mi się podobał.
0: Okej, okay. Oni byli trochę później właśnie,
1: tak.
0: Trochę później dołączyli tak. Na tę falę, ale no, to
1: A
0: prawda.
1: Z tych... No, mi się najbardziej chyba kojarzy to MGMT. Najbardziej.
0: No, jeśli chodzi o zespół, to mi też. W sensie no, MGMT jest bardzo bliskie mojemu serduszku. Empire of the Sun jest fajny, bo jest bardzo bajkowym zespołem.
1: Tak.
0: Aczkolwiek to jest właśnie zespół, który no, wydał dosłownie kilka utworów i to tyle. A jeśli chodzi o MGMT, to oni rzeczywiście są mi najbliżsi. Bo no, jeśli ktoś się interesuje produkcją muzyczną, to myślę, że to jest taka kopalnia naprawdę złotego kontentu, to co oni robią. A teraz przejdziemy do zespołu, który pojawił się później. I trochę nie wiedziałem, czy dopisywać ich do tego nurtu, ponieważ oni jednak bardziej idą momentami w ogóle trochę, nie wiem, może to jest jakiś lo-fi, czasem nawet trochę ambient. Zdecydowanie spokojniejsza indie muzyka, aczkolwiek też mocno czerpiąca z brzmień elektronicznych, i więc myślę, że możemy ich podpisać do tego nurtu. To jest zespół DXX. To jest zespół, który wrócił niedawno, po bardzo wielu latach. Oni zaczęli tworzyć w roku 2009 i wydali swój album self-titled XX, potem był w roku 2012 Coexist i w roku 2017 ICU, po którym zniknęli, więc to było kilka bardzo mocnych lat w ich wykonaniu. Wydaje mi się, że właśnie te późniejsze lata, czyli te lata, nie wiem, 2015 do 17, to był okres, kiedy oni byli no, wielkimi międzynarodowymi gwiazdami, ponieważ ten zespół był bardzo mocno kojarzony właśnie z muzyką indie i nie wiem, ja przynajmniej jak wspominam czasy licealne, to jeśli chciałeś mieć dobry gust, to musiałeś słuchać DXX. To po tym się poznawało te fajne dzieciaki.
1: Jeżeli nie masz przynajmniej 500 przesłuchań na Spotify tego utworu, to się nie nazywaj.
0: No właśnie,
1: fanem.
0: To jest coś, co ja chciałem powiedzieć, że utwór, którego zaraz posłuchamy, to jest utwór, który ma u mnie najwięcej odtworzeń na Spotify'u. W ogóle absolutnie rekordowe liczby kręci.

się akurat złożyło. Jest to niesamowicie spokojny utwór. Tak samo jak cała muzyka The XX jest bardzo spokojna. Ten zespół, co ciekawe, wrócił niedawno i grali na największych festiwalach, które mają miejsce w tym roku. Zagrają również na Openerze, więc 1 lipca będę na koncercie tego zespołu. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał ten koncert, ponieważ oni są headlinerami, ale jest to muzyka bardzo spokojna, więc to nie będzie szałowy headlinerski koncert, tylko bardziej taki spokojny headlinerski koncert. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało i jak będzie się tam na tej publiczności stało, chociaż nie wiem, czy nie wezmę kocyka i się nie położę gdzieś dalej, słuchając tej muzyki. Mam nadzieję, że nie zasnę, mam nadzieję, że nie zaśniecie również wy, słuchając tego niezwykle kojącego utworu, jakim jest intro.

Nie zasnąłem jeszcze. To było intro od zespołu The X. A twórcą tego utworu, czyli takim w sumie trochę mózgiem tego projektu, DJ-em stojącym za warstwą muzyczną, jest Jamie XX, który po zakończeniu działalności przez ten zespół zajął się karierą solową i również spore sukcesy miał na swoim koncie, też występował w Polsce jako solowo grający DJ. W ogóle każdy z muzyków z tego zespołu, to jest trio, zajęło się karierami solowymi przez ostatnich parę lat, ale fajnie, że wracają jednak. Miło ich będzie zobaczyć razem. Wcześniej w trakcie tej audycji powiedziałem, że niektóre zespoły, które wpłynęły na falę indie-troniki, wcześniej zajmowały się inną muzyką i po prostu zaczynały eksperymentować. To były po prostu zespoły indie-rockowe, które szukały nowych narzędzi, nowych środków wyrazu i właśnie tworzyły indie-tronikę w ten sposób. Przykładem takiego zespołu jest Block Party, ponieważ Block Party to jest zespół, który jest idealnym przykładem indie-rocka, czasami wchodzącego w taki soft punk. No w każdym razie jest to muzyka gitarowa. Największym takim albumem w ogóle w całej dyskografii Block Party to jest Silent Alarm z roku 2005. Jest to typowy taki gitarowy album, ja go bardzo lubię. To są takie solidne rockowe brzmienia. Ale potem, po tym swoim wielkim albumie, zespół zaczął eksperymentować z innymi brzmieniami i na tej fali eksperymentów powstał album Intimacy, który był albumem wydanym w roku 2009 i właśnie ten album miał być o wiele bardziej intymny, spokojniejszy i doprawiony brzmieniami elektronicznymi. To nie był długi eksperyment w ich karierze, potem wrócili do swoich klasycznych brzmień gitarowych, aczkolwiek

To było Block Party i utwór Science, który mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Jeśli chodzi o właśnie te utwory, które słyszeliśmy przed chwilą, to zarówno intro, jak i Science należały do tych spokojniejszych utworów, takich właśnie spokojne indie mieszające się z brzmieniami elektronicznymi, trochę nie pasujące do tych utworów, które słyszeliśmy wcześniej, jednak to jest trochę osobna odnoga, ale chciałem, żeby ona też wybrzmiała i żeby też miała swoje miejsce na tej audycji. Ale spokojnie, powoli wracamy teraz do brzmień bardziej elektronicznych. Teraz pójdziemy w kierunku muzyki właśnie trochę mniej indie, zdecydowanie bardziej elektronicznej i nawet elektronicznej i tanecznej przy okazji, ponieważ też chciałem, żebyśmy tutaj mieli bardziej takie taneczne brzmienia na tej audycji. Dlatego posłuchamy brytyjskiego zespołu Laru i ich wielkiego przeboju Bulletproof.

To było Bulletproof, wielki hit właśnie z okolic roku 2010, dokładnie z 2009 roku. To jest muzyka elektroniczna, bardziej idąca w tę stronę imprezową, a nie w tę stronę indie alternatywną, ale to jest utwór, który chciałem, żeby wybrzmiał, bo dla mnie jest takim symbolem tamtych lat i myślę, że nie tylko dla mnie. Teraz wracamy do zespołów właśnie bardziej wywodzących się z tego nurtu indie rockowego. Chociaż nie. Cofam indie rockowego, indie popowego, ponieważ zespół Passion Pit, o którym chciałem wam teraz opowiedzieć, to był właśnie zespół indie popowy, który zaczął eksperymenty właśnie z brzmieniami takimi elektronicznymi i to był w sumie taki punkt, dzięki któremu wybił się ich zespół, czyli takie indie popowe brzmienia, które bardzo sprytnie wdrażały brzmienia elektroniczne. Zespół Passion Pit wybił się w roku 2009, w którym teraz trochę jesteśmy, bo te utwory, które słyszeliśmy, te parę ostatnich utworów właśnie wszystkie z 2009 roku. I Passion Pit właśnie w tamtym roku się wybiło na swoim albumie Manners. Moim zdaniem to jest naprawdę świetny album. W sensie, jeśli szukacie albumu, który jest takim bardzo dobrym przedstawicielem indie-troniki, gdzie nie ma skipów, są naprawdę dobre brzmienia elektroniczne, dobrze zrobione i przy okazji to jest taka trochę muzyka alternatywna, ale też przyjemna do posłuchania, to album Manners jest czymś, co powinniście przesłuchać. Potem ten zespół wydał jeszcze trzy inne albumy, aczkolwiek żaden z nich nie dorównał popularności temu pierwszemu albumowi, ponieważ, no tak, Passion Pit mieli swój pik w roku 2009 i to był ich debiut, który był debiutem niesamowicie mocnym. Takim utworem, który mi się najbardziej kojarzy z tym zespołem, jest utwór Sleepy Head. I co ciekawe, ten utwór możecie kojarzyć, ale w wersji bez wokalu możecie kojarzyć ten utwór, ponieważ był to soundtrack do gry Little Big Planet. Też myślę, że gra, która bardzo mocno może się kojarzyć z tamtymi czasami, więc jeśli ta melodika, którą za moment usłyszycie, wam się z czymś kojarzy, to prawdopodobnie macie przed oczami intro z tamtej gry, a my posłuchamy tego utworu w pełni, ponieważ uważam, że jest on bardzo fajny. Posłuchajmy w takim razie Sleepy Head.

To było Sleepy Head od zespołu Passion Pit. Zdecydowanie jeden z moich ulubionych utworów na tej audycji. Ja jestem mega fanem właśnie tego pierwszego albumu od zespołu Passion Pit. Moim zdaniem bardzo dobrze oddaje ducha tamtych czasów. A my teraz przejdziemy do zespołu, który znowu z Indietroniką nie tyle był związany, co bardziej eksperymentował. A słowo eksperymentował w przypadku tego zespołu jest moim zdaniem niesamowicie trafne, ponieważ chodzi o zespół Chairlift. Zespół Chairlift to jest właśnie niesamowicie dobra, eksperymentalna muzyka indie, która nie tyle osadziła się w Indietronice, co na chwilę z nią poeksperymentowała i poleciała dalej, ponieważ zespół Chairlift to był właśnie niesamowicie poszukujący zespół. Potem ten zespół się rozpadł, a jego wokalistka, czyli Caroline Polaczek, rozpoczęła swoją karierę solową. I o Caroline Polaczek myślę, że trzeba będzie zrobić całą audycję, ponieważ jest to naprawdę niesamowicie fascynująca wokalistka, która na początku właśnie swojej kariery solowej bardziej próbowała eksperymentować z brzmieniami popowymi, potem bardziej z brzmieniami alternatywnymi, momentami rockowymi, momentami noise'owymi, momentami latynoskimi. Naprawdę Caroline Polaczek jest niesamowicie barwną osobą i na początku tej kariery razem z zespołem Chairlift już można było to bardzo mocno usłyszeć. My teraz posłuchamy sobie utworu, który pochodzi z ich bodajże debiutanckiego albumu. Tak, to był ich debiutancki album Does You Inspire You z roku 2008. I na tym albumie było naprawdę parę takich bardzo ciekawych opcji do wyboru. Ja wybrałem Evident Utensil i ten utwór ma bardzo ciekawą historię, jeśli chodzi o teledysk. Niestety nie będę mógł wam pokazać tego teledysku. Chyba mówię to co tydzień, więc może trzeba wprowadzić na naszej stronie jakąś opcję pokazywania wam teledysków. To nie będzie teledysk, który był tak ładny jak teledysk D'Angelo, ale teledysk od Chairlift ma niesamowicie ciekawą historię, ponieważ jest to historia konfliktu między tym zespołem a Kanye Westem. Jak to się stało w ogóle, że doszło do tego konfliktu? W Stanach Zjednoczonych pracował jeden zespół, który opracowywał eksperymentalne teledyski. I na czym polegały ich eksperymenty w ogóle z formą wizualną? Oni opracowali taką technikę, która się nazywa data moshing. I ona oparta jest na tym, w jaki sposób zapisywane są pliki wideo, ponieważ pliki wideo, o których mowa, zapisywane są w taki sposób, że po pierwsze mamy jakiś obraz, czyli mamy informacje o wszystkich pikselach na obrazie, a po drugie mamy informacje o tym, jak one przemieszczają się między klatkami i jakie nowe piksele wchodzą do obrazu. Czyli mamy jedną informację, jedna jest statyczna i to jest obraz, od którego zaczynamy, a potem jest informacja na temat ruchu, który mówi, jak poruszają się obiekty, które już widzimy na naszym obrazie i ewentualnie jak pojawiają się nowe piksele. I ten zespół opracował taką technikę, żeby rozłączyć te dwie informacje i wziąć z jednego nagrania pierwszą klatkę, czyli ten obraz startowy, a z drugiego zupełnie osobnego nagrania wziąć movement. To sprawia, że jedno nagranie przemienia się poprzez movement z drugiego nagrania w to drugie, czyli mamy jeden obraz, który przemienia się w drugi obraz w taki bardzo stopniowy sposób po pikselach i stosując techniki związane na przykład z obrotem figur. I to jest o tyle ciekawe, że ten efekt zależy od tego, jak szybko poruszają się obrazy, ponieważ jeśli obiekty poruszają się bardzo szybko, to widzimy po prostu jeden obiekt, który szybko przemienia się w drugi, ale jeśli ruch jest powolny, to widzimy jeden obiekt, który stopniowo transformuje się w bardzo dziwny sposób, w nowy obraz. To jest niesamowicie schizowa technika i zespół, który nad tym pracował, rozpadł się na dwa zespoły. Jeden z nich zaczął współpracować z zespołem Chairlift, a drugi z Kanye Westem i równocześnie pracowały nad tym, kto pierwszy zrobi teledysk oparty na tej podstawie i na tej technologii. Okazało się, że wygrał zespół Chairlift o tydzień, ponieważ ukazał się ich teledysk do właśnie utworu Evident Utensil, a tydzień później Kanye West wydał swój teledysk do Welcome to Heartbreak. To był oczywiście teledysk do jego albumu 808 and Heartbreaks.
więc zespół Chairlift wygrał ten pojedynek. Kanye West próbował się z nimi sądzić, próbował się z nimi bić w internecie i to była bardzo mocna kosa między tym zespołem a tym raperem. No ale nie ma wątpliwości, że to właśnie zespół Chairlift wygrał pojedynek na nowe technologie. Niestety tego teledysku schizowego nie będę wam w stanie pokazać, wy go możecie zobaczyć sami, ale my posłuchajmy tego utworu, który jest równie ciekawy. To jest Evident Utensil od Chairlift.

tobuzę spół chairlift i evident utensil. Utwór niesamowicie ciekawy, ciekawy tak jak cała twórczość tego zespołu. Ja słuchając tych wszystkich utworów po kolei zastanawiam się, jaki jest mój ulubiony utwór w ogóle na tej audycji, ponieważ mam, tak jak mówiłem, tutaj parę faworytów miałem, ale mój ulubiony utwór na tej audycji jeszcze nie poleciał, on dopiero poleci. I poleci właśnie już za moment, więc bez dłuższego przedłużania, to był rok 2011 i zespół Back Riders wydał swój wielki przebój, swój jedyny przebój. Możemy mówić, że One Hit Wonder, ale jaki hit. To jest Back Riders i utwór Shooting Stars.

0: Czy wysłyszeliście ten drop? Czy wysłyszeliście całą tę drugą część? To było Shooting Stars od Back Riders. Uwielbiam ten utwór, to jest nie wiem czy moje guilty pleasure, moje absolute pleasure chyba mogę tak powiedzieć. Trochę guilty, no bo jednak patrząc na muzykę jaki słucham na ogół, to trochę guilty, ale uwielbiam ten utwór.
1: Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
0: Tak, muzyczka z memów, tak, no mówię, to pasuje wszędzie.
1: Trochę guilty pleasure, ale no umówmy się.
0: No ja właśnie często tak mam, że lubię muzykę z memów w ogóle. Przeważnie w memach jest dobra muzyka.
1: Based.
0: Tak, dziękuję za to based, bo nie no, jeśli chodzi o Shooting Stars, to w ogóle jest utwór, który ma zdecydowanie więcej niż ta cała muzyczka z mema, ale to jest świetny utwór. Dobrze, to jak już się pozachwycałem tym utworem, to lecimy dalej do kolejnego utworu, który uwielbiam i do w ogóle bardzo ciekawego, bardzo nietypowego wykonawcy, czyli do Karibu. On również zaczął swoją twórczość, w sumie to po prostu taki pik jego twórczości, to był koło roku 2010. Bo nie zaczynał w sumie, zaczynał od początku lat 2000, ale koło 2010 roku był pik jego takich pik twórczości, chociaż tworzy do dzisiaj. Dwa lata temu wydał album Honey, który również jest bardzo dobry, tworzył też w trakcie pandemii i wtedy bardzo aktywnie wydawał. Więc Karibu jest cały czas bardzo aktywnym producentem już od 25 lat, więc to jest bardzo dobry staż na tej scenie. Ale w roku 2010 wyszedł jego album Swim, który bardzo mocno czerpał z muzyki właśnie elektronicznej, bardzo dużo używał samplowania, ale przy okazji szedł w stronę właśnie muzyki indie i to fajnie się mieszało w ten sposób. No utwór, który my teraz usłyszymy, to był jego największy przebój i myślę, że do dzisiaj ten utwór jest po prostu od razu kojarzony, kiedy ktoś mówi Karibu i kiedy ktoś opowiada o jego twórczości i jest to utwór o nazwie Odessa.

0: To była Odessa od Karibu, czyli jego największy przebój. Utwór, który fanom gier sportowych, gier na konsolę może kojarzyć się z FIFA 11, ponieważ właśnie w tamtej grze to był soundtrack. W ogóle to jest bardzo fajne, że te utwory Indietroniki, one zostały bardzo szybko wchłonięte przez różne gry komputerowe z tamtych czasów, więc też mogą się z tym kojarzyć. No tak jak na przykład ten Sleepy Head, które też było wcześniej przeze mnie wspomniane. Też LCD Sound System było w soundtracku FIFA. Coś z MGMT też było w soundtracku do FIFA. Nawet nie wiem, czy nie Kids właśnie też. Więc te utwory pojawiały się w wielu grach i teraz też mogą się jeszcze bardziej sentymentalnie nam przez to kojarzyć, chociaż ogólnie wydaje mi się, że ta audycja ma właśnie bardzo mocne znamiona sentymentalne, ponieważ nawet w tych ostatnich utworach przenosimy się o 15 lat wstecz, więc jest to mega dużo czasu, jakie upłynęło od tego piku na ten gatunek muzyczny. No właśnie, czy udało mi się, Kuba, czy udało mi się taki chociaż trochę nostalgii wywołać w trakcie tej audycji?
1: No, myślę, że kilkoma utworami. Na pewno. Ja zawsze jak słyszę M83, to wyobrażam sobie reklamy Samsunga. Wtedy byłem dzieckiem i oglądałem jeszcze telewizję, jeszcze były reklamy. Nie wiedziałem, co to Adblock i wtedy zawsze mi się wyobraża reklama Samsunga, jak byłem dzieckiem. Także można powiedzieć, że nostalgia wróciła.
0: Tak, to jest też ciekawe, że przez reklamy ta muzyka też została szybko wchłonięta. Tak. Ogólnie to jest taka muzyka, którą można bardzo fajnie puścić w tle, więc ona została bardzo szybko zaadaptowana w różny sposób. No ale spoko też, bo przyniosła dodatkowe tantiemy dla twórców. Teraz już na sam koniec, bo będziemy się powoli z wami żegnali, przeniesiemy się trochę w późniejsze rejony i do zespołów, które potem zaczęły wykorzystywać brzmienia elektroniczne. Trochę właśnie na fali Indietroniki tworzyć swoje bardziej popularne utwory, wykorzystując po prostu narzędzia, które zostały opracowane w okolicach roku 2010 i na fali całej tamtej muzyki. Jednym z tych zespołów było Crystal Castles, które wybiło się trochę później, bo trochę po roku 2010. Oni nagrywali właśnie muzykę taką w dużej mierze instrumentalną, elektroniczną. Dobra, w sensie nie tę instrumentalną, co właśnie czysto elektroniczną. O, w taki sposób. I te wokale były dość minimalistyczne, aczkolwiek mieli też parę współprac. Jedną z tych współprac to był utwór, który został nagrany z Robertem Smithem, czyli wokalistą zespołu The Cure. I razem nagrali utwór Not In Love.

0: To było Crystal Castles i ich wielki przebój Not In Love. I tym wielkim przebojem będziemy się z wami już powoli żegnali. To była kwiatowa audycja na temat Indietroniki, czyli muzyki, która minęła, ale pozostawiła przynajmniej trochę dźwięków w naszym serduszku. No i na pewno wiele przebojów, które mogliście usłyszeć podczas tej audycji. Jeśli chodzi o kwiatową audycję, to przed nami jeszcze bardzo dużo ekscytujących rzeczy, ponieważ zapowiedziałem, że ten drugi sezon będzie dość ciekawy, jeśli chodzi o kolejne audycje, kolejnych gości. To na razie nie będę zdradzał, co się będzie działo, ale na Instagramie Kwiatowej Audycji, na którego was bardzo serdecznie zapraszam i cały czas będę was zachęcał, żebyście wchodzili, możecie tam zobaczyć nowe logo Kwiatowej Audycji. Tutaj shoutout dla Kuby Truszkowskiego, który nam wykonał całą nową oprawę graficzną. Świetna robota. Naprawdę jestem niesamowicie z tego zadowolony. I Kuba tutaj naprawdę się mega spisał. Więc Kuba Truszka wielkim przyjacielem Kwiatowej Audycji jest i o tym trzeba pamiętać. Tak, to dla niego. Przy okazji Jakub Wysocki, który jest tutaj cały czas ze mną, wykonał też mega dużo dobrej roboty, eksportując stare audycje. I na dniach będziecie mogli zobaczyć efekty pracy Kuby i mojej pracy też przy okazji, ponieważ staramy się zrobić archiwum starych audycji i przy okazji wrzucić te audycje najnowsze, żebyście mogli do nich wracać. Tak więc w najbliższych dniach czekajcie na informacje na social mediach, ponieważ tak, te audycje nie pozwolimy, żeby zaginęły, a zwłaszcza te nowe. I mam nadzieję, że będziecie mieli taką fajną okazję do słuchania powtórek, jeśli lubicie wracać do tej audycji, albo jeśli nie macie okazji jej słuchać w poniedziałek wieczorem, to będziecie mogli jej słuchać, kiedy chcecie. Tak więc drugi sezon Kwiatowej Audycji może nawet będzie lepszy niż pierwszy. Mam taką nadzieję. A na dzisiaj to tyle. Na dzisiaj to była Indietronika i my tutaj w studiu, czyli Jakub Wysocki.
1: Pa, dobranoc.
0: Ja się nazywam Mateusz Kwiatkowski, to była Kwiatowa Audycja, a na zakończenie zostawiłem zespół Churches.

thanks to Proprano. Thanks to

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: To jazz?
2: Jazz.
3: Jazz.